0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

0: Radio.
1: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie o pływaniu, a także o powrocie do historycznych rejsów przez żeglugę ostrucko-elbląską. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu prezes Cezary Wawrzyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam równie serdecznie.
9: Panie prezesie, ostatnia nasza audycja wywołała sporo emocji, bo pisały o tym media ogólnopolskie, że żegluga ostrucko-elbląska przywraca legendarne rejsy z Ostrudy do Elbląga. I przywraca, bo to prawda, ale zainteresowanie chyba przerosło oczekiwania.
10: No właśnie, wtedy mówiliśmy o planie, o tym, że tak chcemy, a tutaj powoli słowo staje się ciałem. Potraktowaliśmy początkowo tę sprawę i nadal traktujemy testowo. Ja doskonale pamiętam, są osoby, zresztą w internecie nic nie ginie. Sporo było takich osób, które płynęły, no i pisały, że długo, że nudno. No ale skoro tak, to po co wsiadać, prawda? Ale po prostu stwierdzam fakt, że takie komentarze się pojawiały, nadal można znaleźć. No i tak przymierzaliśmy się do tego. Wiedzmy też, że no w ogóle ta trasa Ostruda-Elbląg to w ogóle jest historyczna trasa, którą pokonywali wszyscy. Pod ta idea kanału była taka właśnie, żeby połączyć żeglugowo Ostrudę z morzem, czyli z Elblągiem. I przed wojną takie rejsy długie były. Po wojnie, zaraz 47-48 rok, żegluga. Wówczas to oczywiście inne były struktury organizacyjne. Myśmy podlegali, a to pod jakiś Poznań, Gdańsk, Wielkie Jeziora, czasami Mazurskie. Ale generalnie statki były ostruckie. Port macierzyski Ostruda i macierzysty, i one pływały z Ostrudy do Elbląga i z powrotem. I to przez dziesiątki lat. Nadeszła taka słynna rewitalizacja kanału, lata 2011, końcówka już po sezonie 2015, otworzenie w maju 2015, gdzie rzeczywiście wszystkie urządzenia pochyleniowe między innymi były remontowane, wymieniane. Spora rewitalizacja. Niedługo zaczniemy drugi etap tej rewitalizacji. Dalsze odcinki kanału będą naprawiane, rewitalizowane. W każdym bądź razie już do tego nie powrócono, do tego długiego rejsu 11 ponad godzinnego. To jest rejs rzeczywiście dla wytrwałych. Większość i żegluga, i prywatni armatorzy skoncentrowali się, my jako żegluga, tutaj na jeziorach okolicznych wokół Ostrudy, a więc rejsy i do Miłomyna, i do Starych Jabłonek, ale i po Jeziorze Drwęskim przede wszystkim. No a pochylnie, odcinki pochylniowe, my jeszcze pływamy z pochylni, to jest krótszy odcinek, ale też ponad 4 godziny się płynie do Elbląga. W każdym bądź razie no, chodzi o ekonomię, tak? No, dany armator może po lekko niższej cenie, ale 2 razy więcej, 3 razy więcej obrócić, w tym czasie mieć utarg większy. Czyli tutaj działają prawa ekonomii, ale my wbrew temu niejako, poniekąd, bo chcemy też przecież na tym w jakimś sensie albo się rozreklamować, albo jakieś przychody mieć, ale nie aż takie. No chcemy nawiązać do tradycji. Przywrócić rejs naprawdę, żeby można było obcować przez te 11 godzin ponad z przyrodą mazurską, zachodniomazurską, obejrzeć te urządzenia, nie tylko pochylnie, to też oczywiście jest najważniejsza rzecz. Przypomnijmy, że wyruszamy o 8 rano, tak było. Ludzie pamiętają, na pewno wiele osób, ja osobiście pamiętam, idąc nad jeziorem, no zawsze to była taka ceremonia, przygotowanie statku, one stały, nocowały, ale przecież rano trzeba było po 7 rano natankować, wlać paliwo, wodę, jakieś jedzenie dla pasażerów, bo to 11 godzin. No i te statki płynęły, rzeczywiście mijały się, jednocześnie wypływały z Elbląga o 8 rano i około 19 z minutami były w miejscu docelowym, czyli ten Ostrudzki był w Elblągu i z Elbląga w Ostródzie. Często można było właśnie mijać jachty, mijały po drodze te statki. No i chcieliśmy, nadal chcemy sprawdzić, czy zapotrzebowanie na taki długi, 11-godzinny rejs jest. No i podjęliśmy rękawice, wyzwanie. I jak w tej chwili to wygląda? Bo pomysł był taki na ten rok. Generalnie chcemy się przygotować na przyszły rok. Sprawdzić, jak taki rejs być może za granicą. Sądzimy, że jeżeli rozpropagujemy to wśród niemieckiej, tutaj zainteresowanej turystyką, częścią mieszkańców Niemiec, być może, raczej sądzę, że pewnie tak będzie, że będą zainteresowani. Ale mieliśmy tutaj naprawdę duży odzew. Pomysł był taki, żeby na razie raz w miesiącu, żeby jeden statek wypłynął z Elbląga, dopłynął do Ostródzy i nazajutrz ten sam statek wracał do Elbląga. Więc byłoby to na koniec maja, czerwca, lipca i sierpnia. To można sobie w kalendarz spojrzeć. Ostatni czwartek. Czwartek powinien wypływać z Elbląga i w czwartek wieczorem dopłynął do Ostródzy i w piątek nazajutrz, na koniec każdego miesiąca, ostatni piątek wypływa z Ostródzy do Elbląga. Ale wyjątkiem będzie teraz ten maj, gdzie będzie miał być, tak, jeden rejs z Ostródy, bo chcemy, szkoda, że Góra Ostrudzka-Elbląska, żeby ten przywrócony, naprawdę długi, kultowy rejs statkiem wyruszył z Ostródy. I co? Okazało się, że zainteresowanie jest. Te bilety sprzedały się bardzo szybko. Statek przyjmuje na pokład 60 kilka osób. Te bilety się sprzedały, no więc postanowiliśmy, że w tym samym momencie, w tym samym dniu dwa ostrudzkie statki wyruszą w kierunku Elbląga i w tej chwili trwa sprzedaż biletów na drugi statek. Czyli sądzimy, że setka osób co najmniej popłynie na tych dwóch statkach w kierunku Elbląga w dniu o 8 rano 29 maja. Co będzie właśnie można zobaczyć między innymi? To, żeby się rzeczywiście nie zanudzili ludzie, no postaramy się, ale cały czas podkreślam, jeżeli ktoś naprawdę szybko się nudzi, niech nie korzysta z usług w tym dniu z naszego statku. Naprawdę nastawmy się na żeglugę, która będzie trwała kilka ładnych godzin, ale naprawdę będzie można obcować z przyrodą i z zabytkami hidrotechniki i nie tylko. Ale no będą przewodnicy. Specjalnie podpisaliśmy porozumienie z naszym Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników, czyli osoby naprawdę z pełną wiedzą, potrafiące zainteresować, zachęcić do oglądania tego, co się widzi płynąc. To jest jedno. Jakieś na pewno postaramy się, żeby były konkursy od czasu do czasu tematyczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Podstawą to jest oczywiście zawsze pogoda. Mamy też oczywiście firmę cateringową, czyli będzie catering dostępny na statku, bo to jest podstawa, tak, te 11 godzin. No to też jest wyzwanie dla żołądka. Czyli tak podsumowując, dlaczego ten rejs i zachęcam Państwa do tego. Tak mówiąc naprawdę, to jest suma wszystkich tych krótkich rejsów, jakie są na kanale możliwe. I nie tylko 11 godzin pływania, ale tak wspomnień to na pewno na całe życie. A co będzie, ty w ogóle, tak planujemy taką krótką, naprawdę krótką uroczystość, no bo jakąś przemowę burmistrza, pan burmistrz siądzie na nasz pokład i popłynie. Część przynajmniej
9: czyli
10: tego...
9: Czyli 11 godzin burmistrza w Ostródzie nie będzie.
10: Nie. Burmistrz wysiądzie na śluzie Zielona.
9: A, to się nie liczy.
10: Bo mamy Ostróda Cup. są inne rzeczy. Liczy się Dzień Dziecka, jest miejski. No burmistrza to i w następnym tygodniu na kanał ściąga, będziemy płynąć statkiem po pochylniach. W związku z tym liczy się w tym sensie, że władze miasta oficjalnie tych gości przywitają i wyślą w ten długi, kultowy rejs przywrócony. Chcemy, żeby w Elblągu, kiedy będziemy dopływać, przywitały nas władze, z kolei prezydent Elbląga. W tym czasie my, wypływając, chcielibyśmy i jakiś strzał z muszkietu, może tak planuję. No oczywiście jakieś przemowy, ale chcemy z jakimiś fanfarami w asyście może mu motorówki policyjnej zobaczyły, bo to fajnie.
9: Jesteśmy armatę domówieni. Pod zamkiem uruchomić.
10: W każdym bądź razie planujemy, żeby każdy z tych gości, którzy będą płynąć i następni w tych miesiącach i ten długi rejs, no specjalny certyfikat, tak żeby ktoś dostał do ręki. Będziemy prowadzili specjalną księgę rejsów, że wszyscy, którzy ten długi rejs przepłyną, bo to jest naprawdę wyzwanie, będą upamiętnieni w tej księdze i dostaną odpowiedni certyfikat. A trasa, tak mówiąc, przekładając to szybko na 11 godzin, ale to jest taka ciekawostka, nie wiem, czy państwo wiecie, ile jest wodą z Ostródy do Elbląga. Płynąc stąd na przykład do pierwszej pochylni, to jest 49 km, ale cały ten szlak do mostu wysokiego w Elblągu, no to jest 76,5, prawie 77 km płynięcia. I to jest, szanowni państwo, najdłuższy, tak możemy twierdzić, bo tak zacząłem się interesować specjalnie tym tematem parę dni temu i nie znalazłem dłuższego rejsu w Europie śródlądowego. Oczywiście po Renie pływają, ale chyba dzielone na dni. Czyli taki dobowy, jednodobowy, całodzienne pływanie, to śmiem twierdzić, że to jeśli nie najdłuższy, to prawdopodobnie na pewno w pierwszej dwójce będzie najdłuższych rejsów śródlądowych w ogóle dziennych w Europie. No i przepłyniemy, szanowni państwo, owszem 77 km, ale to dwie śluzy są między innymi i te pięć pochylni, to jest 11 jezior. Sztenkę połączył cały taki system wodny, 11 jezior, to przeróżnej długości, niektóre mają 12 km jak Ruda Woda długości, niektóre mają 300 metrów. Także jest po czym płynąć, jest co oglądać, zbierać wrażenia i do tego serdecznie zapraszamy.
9: Także zapraszamy w te jeszcze piątki, które będą przed nami. W sezonie żeglugowym będzie można pokonać trasę z Ostródy do Elbląga. Prezesie, ale to tak żartobliwie, to może taką pocztę uruchomić Ostróda Elbląg, że zawieziemy listy z Ostródy do Elbląga raz w miesiącu i odbierzemy od nich i przywieziemy do Ostródy.
10: Tak, może bardziej paczki świąteczne. Też, no mówię, sporo jest tutaj ciekawostek i wrażeń i na pewno ludzie będą wspominali ten rejs, na pewno różne konkursy.
9: A co z ubiorem w takim razie? Trzeba się, nie wiem, przygotować na każdą pogodę?
10: No, chcemy, żeby spojrzeć rzeczywiście w prognozę pogody. To też ten rejs mamy po różnych częściach tutaj naszego województwa i rzeczywiście czasami może być tak, że płyniemy zalesionymi odcinkami, nie czuje się tego, widzi się słońce, ale nie ma wiatru. Gdzieś tam będziemy płynąć kilkanaście kilometrów jeziorem Druzno, to też już jest prawie Zalew Wiślany, też może być wietrznie. No, różne są warunki pogodowe, dlatego no, ubiór i może być jakaś pałatka przeciwdeszczowa czasami się przydać, ale prognozy są teraz naprawdę sprawdzające się. Warto spojrzeć w telefon i być tego pewnym. Oczywiście kapitan będzie wiedział, jaka będzie pogoda przy wejściu na statek. Zostaną ludzie poinformowani. No ale powtórzmy, przywracamy naprawdę fantastyczną rzecz historyczną. Nawiązując do tradycji tutaj żeglugowej Ostródy, rozpoczynamy tutaj rejsy Ostróda-Elbląg i odwrotnie. I pokonamy łącznie właśnie, bo tak się, jak państwo spojrzycie szybciutko, pochylnie, prawie 100 metrów różnicy poziomu wód, ale my jeszcze mamy, właśnie idziemy jeszcze na początku w górę. Potem schodzimy po pochylnia, mamy dwie śluzy, nasze jezioro leży niżej, Drwęskie, czyli dwie śluzy jeszcze podnoszą nas na początku w górę o 5 metrów, czyli łącznie pokonujemy na tej trasie tego rejsu 105 metrów różnicy poziomu wód w pionie. Także też warto to odnotować. Płyniemy na przykład na początku z jednej strony Natura 2000, jezioro Drwęskie, rezerwat i kończymy też praktycznie po drugiej stronie na jezioro Drużno, też rezerwat przyrody Natura 2000, czyli to jest naprawdę taki rejs przyrodniczo historyczno i tak dalej, krajoznawczy. Można tutaj wiele, wiele tutaj wyrazów stawiać.
9: Czy statek żeglugi może wypłynąć na pełne morze, zrobić takie, taką nawrotkę?
10: Nie. Chciałoby się, to jest już kwestia PRS-u, dopuszczenia do pływalności. Inaczej jest po wodach morskich. Być może lekko za wąskie są te nasze stateczki, albo za wysokie, to chodzi jeszcze o tej ciężkości, o falowanie.
9: Także, drodzy słuchacze, jeśli jesteście zainteresowani 11-godzinnym rejsem, no to 29 maja, godzina 8, statek żeglugi Ostródzko-Elbląskiej wypływa ze Ostródy, żeby po 11 godzinach systemem śluz i pochylni zbudowanych przez Georga Jakoba Sztenkę dopłynąć do Elbląga. Bardzo Was zapraszamy, bo są jeszcze bilety na ten drugi uruchomiony statek majowy. Potem taka okazja będzie za miesiąc, na koniec czerwca, lipca, sierpnia. Zapraszamy Was na statki żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na 11-godzinny rejs. Są jeszcze dostępne bilety.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo zaproszeń na koncerty i wydarzenia letnie. Rozpoczęła się ramówka kulturalna na tegoroczny sezon 2026. Ze mną w studiu Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry Państwu.
9: Ostatni koncert, czy w zasadzie zbiór koncertów Folk Festival. Ja widziałem kolejkę przed Ostródzkim Amfiteatrem, gdzie tam ludzie jeszcze czekali na zakup biletów, ale niestety wszystkie się wyprzedały.
13: To moim zdaniem jakaś namiastka festiwalu Disco Polo, bo to jest to no nie taki typowy folkowo jednak festiwal, tylko takie trochę folk polo, bym powiedział. Natomiast no, ludzie tego potrzebują ewidentnie i jak widać cieszyło się ta impreza dużym powodzeniem i myślę, że no, na to miejsce powinno być w Ostródzie jak najbardziej. No jak niech ludzie przychodzą po prostu na taką amfiteatr, na imprezy, nie zawsze muszą to być te noży.
9: No dobra, ale tegoroczna ramówka, ona jest oceniana przez pryzmat. Trochę reggae, trochę powrotu do Ostródy, Arena Film and Music, bo takie wydarzenie też będziemy mieć, ale przed nami 30 maja chyba jeden z lepszych koncertów, czyli posłuchamy piosenek Marka Grechuty w wykonaniu czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Mało tego, możemy się zobaczyć w telewizji. To jest druga edycja kooperacji Miasta Ostróda, Centrum Kultury w Ostródzie i Telewizji Polskiej.
13: Tak jest. W zeszłym roku 2+1, w tym roku Marek Grechuta w takie tribute to czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, tu między innymi Mala Koteluk, Natalia Przybysz, Sonia Bochosiewicz, Maciej Zakościelny, no nie będę wszystkich wymieniał, ale jest chyba 12 podmiotów no topowych w Polsce, które zaśpiewają piosenki Marka Grechuty, a będzie to transmitowane w TVP2, czyli w zasadzie to, o co chodziło nam zawsze w promocji miasta, żeby Ostróda miała telewizyjną imprezę i to jak najbardziej amfiteatru. Ten amfiteatr jest predysponowany do takich wydarzeń, jak amfiteatr w Mrągowie, czy w Lidzmarku Warmińskim. I w naszym amfiteatrze udało się w końcu taką imprezę wykreować. Miejmy nadzieję, że będzie to impreza jak najbardziej cykliczna i wszyscy będą przyjeżdżać na muzycznych spadkobierców do Ostródy, bo przecież tych zespołów topowych było mnóstwo.
9: Czyli w tym roku transmisja live?
13: W tym roku transmisja live, także w sobotę 30 maja możemy sobie usiąść przed telewizorami albo pójść do amfiteatru. Zachęcam, jeszcze są bilety i obejrzeć Ostrudę w telewizji.
9: No to musimy wyjaśnić, bo w ubiegłym roku była retransmisja tego koncertu, on był powtarzany wielokrotnie. To było chyba spowodowane wyborami prezydenckimi.
13: Tak, zgadza się, to był ten termin, a teraz nie ma tego terminu, wobec tego jest live.
9: Nie ma wyborów, będzie Ostruda
13: w telewizji.
9: I to na żywo.
13: Tak jest. Także bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu.
9: Bilety jeszcze są, karta ostrudzka, zniżki?
13: Tak, karta ostrudzka troszeczkę zniżki, 50 zł, normalny bilet 70 zł, także nie są to ceny wygórowane za taką liczbę artystów. Jeszcze są i będą przed samym koncertem, nie będzie drożej, będą też po 50 zł, 70 zł. Także zachęcam również do wyrabiania sobie karty ostrudzkiej, ten kto nie ma, bo również będą inne zniżki na inne koncerty w Ostródzie dla karty ostrudzką.
9: No to teraz jeszcze o wydarzeniu, które wraca, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Arena Film and Music Festival wraca do Ostródy i to jest najlepsze chyba wydarzenie kulturalne tego sezonu jak dla mnie, bo po pierwsze mamy powrót, a po drugie to wydarzenie się rodziło w Ostródzie.
13: Tak, niewątpliwie. Zaczynało się w arenie Ostróda, a skończyło się w amfiteatrze. I bardzo dobrze, no amfiteatr jest jakby areną do takich, rzeczywiście najbardziej predysponowaną do takich wydarzeń. Tutaj, no, znaczy jest to, też w kooperacji robimy to z Urzędem Marszałkowskim i Filharmonią Olsztyńską. Ale w tym roku również i Muzeum w Grunwaldzie się włączyło, i Osada Truso w Elblągu, bo nie, to nie będą tylko koncerty w amfiteatrze, ale będzie również, no będziemy w niedzielę będzie muzyka poświęcona, w niedzielę 5 lipca poświęcona wikingom, rycerzom średniowieczu, z udziałem zespołu tutaj Marcina Rumińskiego z Olsztyna, to jest Shannon, znaczy to jest odmiana Shannona, i to będą właśnie rytmy celtyckie, łącznie połączone z orkiestrą, czyli no super sprawa, a wokół amfiteatru będzie taka jakby wioska wikińsko-rycerska, będzie rozciągnięta, będą pokazy walk, żeby poczuć również klimat w ten sposób, także arena Festiwal Film and Music rozszerza swoje działania również na miasto.
9: Także będzie nutka motywu celtyckiego, ale też rycerskiego. Będziecie mogli zobaczyć walki rycerskie, posłuchać muzyki na najwyższym poziomie. Valhalla, Symfonia Północy wystąpi w amfiteatrze w Ostródzie 4 lipca, 3 lipca w piątek Mistrzowie Muzyki Filmowej, także bilety jeszcze dostępne?
13: Tak, bilety są dostępne, już są dostępne, tylko to dystrybuje akurat Filharmonia, także przez stronę można kupować przez stronę internetową.
9: No to teraz o wydarzeniu, które Artur Munie na pewno w kalendarzu ma zapisane. Pewnie jakiś urlop jeszcze wtedy zarezerwowany. 25. edycja Ostróda Reggae Festival od 23 lipca do 26 lipca. Bawimy się w całym mieście. Parada to jest chyba coś nowego w tym roku. Może przyciągnąć nie tylko wielbicieli muzyki reggae, ale wszystkich tych, którzy będą chcieli zobaczyć taki radosny pochód ulicami Ostródy.
13: Tak, no 25. edycja Ostróda Reggae Festiwalu, no to i dodatkowe wydarzenia siłą rzeczy z tym związane. No nie wspominając o gwiazdach, gdzie to Burning Spear po raz pierwszy w Ostródzie, główna gwiazda chyba w tej chwili reggae na świecie u nas wystąpił, albo Rosie Dub Pistols, The Congos, są gwiazdy zagraniczne, czyli to są pierwsza liga, proszę mi wierzyć, światowego top reggae. Natomiast no też imprezy wokół festiwalu, czyli między innymi parada, sobotnia parada. Zacznie się ona prawdopodobnie, bo jeszcze musimy wszystko poustarać z różnymi służbami, że tak powiem, z Białych Koszar przez wiadukt Plac Tysiąclecia, skończywszy na Molo. I tam na Molo również występy DJ-skie w tym momencie. Także będziemy zachęcać wszystkich, żeby tą paradą razem szli, przebrali się kolorowo w nasze trzy kolory, zielony, żółty, czerwony. No i jak największą liczbą ludzi uczestniczyli. W paradzie będą tancerki, będą bębny, będą platformy, będą DJ-e na platformach. Także taka forma jakby uczczenia 25-lecia. Myślę, że fajna zabawa może być z tego i zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w paradzie reggae. Klub programu w naszym reggae, oprócz oczywiście biletów dla mieszkańców tańszych, a w niedzielę będzie symboliczny wstęp, żeby każdy mógł zobaczyć, ale symboliczne 20 zł na schronisko dla zwierząt w Ostródzkie i wtedy będzie można sobie również w całą niedzielę być na reggae i sobie poskakać w rytm jamajskich dźwięków.
9: Ty jeszcze skaczesz? Czy już po tylu latach już się nie chce skakać?
13: Zależy na jakim koncercie, że tak powiem, i o której godzinie. O,
9: także wpadajcie, Ostróda Reggae Festival od 23 do 26 lipca. Ale dobra, reggae to można powiedzieć jest impreza zewnętrzna, z którą utożsamia się całe miasto, ale nasza taka impreza, czyli urodziny miasta, tak to możemy też nazwać, czyli Dni Ostrudy. One rozpoczynają się 31 lipca. Na początek, moi drodzy, Polska Noc Kabaretowa. Ta impreza jest w 100% biletowana, aczkolwiek wystąpią kabareciarze, komicy, najwyższa, powiedzmy, półka tych, którzy rozbawiają do łez, aczkolwiek Dni Ostrudy w tym roku to jest cała gama gwiazd. Artur, Renata Przemyk czy Czerwony Tulipan?
13: Zamek. Ogólnie będzie na Zamku po raz... Dawno nie było na Zamku koncertu, powiem w ten sposób. Okay. Zamek ma idealną przestrzeń do prezentacji, zwłaszcza takiej muzyki, poezji śpiewanej. No ale ta Przemyk bardziej rockowa, ale też myślę, że w tych granicach można ją rozpatrywać. I Zamek jest niepowtarzalną scenerią do różnego typu koncertów, a zwłaszcza takich. I tutaj zachęcam do przyjścia w piątek, 31 lipca na Zamek. Renata Przemyk, Czerwony Tulipan, już nie ma stopniowania, jest Zamek i koncerty poezji śpiewanej. Jestem wolny. Tutaj dodam, będzie, ponieważ jest to inauguracja Dni Ostrudy.
9: Tak. 1 sierpnia z kolei, no to dzień już taki typowo koncertowy w amfiteatrze. No dobra, to ponawiam pytanie, skoro nie potrafiłeś wybrać pomiędzy Renatą Przemyk a Czerwonym Tulipanem, to tutaj Wiktor Dyduła czy Carla Fernandez?
13: No już jednak Wiktor Dyduła, przyznam szczerze. Carla Fernandez chyba dla młodszych słuchaczy zdecydowanie. No ale no, staramy się właśnie zrobić tak, żeby byli zadowoleni i średni wieku, powiedzmy, ludzie i widzowie i młodsi. I tutaj no... Cóż, amfiteatr będzie tętnił muzyką przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę. W drugi dzień Perfekt i Łukasz Drapała na wokalu oraz Bonaventura, też dla starszych i młodszych ewidentnie repertuar. No tutaj też bilety no, jakby są symboliczne, to będą 15 zł dla posiadaczy ostrudzkiej karty, zachęcam do wyrobienia, i 20 dla nieposiadaczy ostrudzkiej karty, także też to symboliczna scena. No a poza tym no, przez cały czas trwania Dni Ostrudy różnego typu inne atrakcje. Będziemy również cel charytatywny jakiś obierzemy i będziemy zbierać na daną osobę środki poprzez właśnie różnego typu animacje dla dzieci, spektakle, warsztaty, pokazy tańca z ogniem, tu będą zawody MTB. No, będzie się działo.
9: Będzie się działo, ale jeszcze na koniec, bo zawsze słuchacze też pytają, a o dniach morza nic nie było, no to będzie i będą Dni Morza. Cofamy się do czerwca. Artur, 26-27 Dni Morza w Ostrudzie. Nie wyjaśniamy, dlaczego świętujemy Dni Morza, albo dobra, tak na krótko, bo mamy połączenie z morzem przez kanał Elbląski.

0: widzów, którzy będą w okolicach Bola. Bola Sery właśnie no, jakby wiążą się z takim specyficznym zakresem widzenia, że tak powiem. Także to będzie Molo i okolice. No, fajerwerki dla wszystkich oczywiście. No, ale tutaj również...
1: Czyli i lasery, i fajerwerki?
0: Tak, i lasery, i fajerwerki.
1: No bogato w tym roku.
0: Było już takie dni morza. Z tym, że tutaj lasery, to powiedziałem, to będą tylko w okolicach Mola, bo będzie występ specjalny skrzypaczki przy laserach. To mamy tam dziesięciolecie lotniska w Szymanach i z tej okazji Szymany nam prezentują taką atrakcję.
1: O proszę, a fajerwerki?
0: Fajerwerki bezhukowe. Nad jeziorą, nad zatoką jeziora, no to już wszyscy widzą wtedy, którzy gromadzą się na dniach morza wokół Mola. Szanty na Molo w tym roku, wracają szanty na Molo, bo w ostatnich latach były na scenie na zewnątrz. Obok na tej scenie będą inne zespoły, będzie między innymi 40-lecie zespołu Ostrudzianie, a na Molo zespół Szantaż, Hutnicy Dźwięków, ta skrzypaczka, później dyskoteka jeszcze z DJ-em. Parada jednostek pływających, konkurs na najładniej przystrojoną łódkę, również cel charytatywny będziemy zbierać na cel charytatywny. Na dzień wcześniej zespół Metro i Leon Krześniak, nasza wschodząca gwiazda ostrudzka.
1: No już nie taka wschodząca, ale pierwszy raz w Ostródzie, z tego co
0: Paweł,
1: wiem.
0: W zasadzie, Paweł Leon. Tak. Ale no pierwszy chyba, jako Leon Krześniak, jako pierwszy będzie jego występ, także też zachęcam, to będzie w piątek.
1: Także Dni Morza w tym roku zapowiadają się wyśmienicie, będą też regaty organizowane przez Klub Żeglarski Ostróda. No dobra, super, bo będziemy mogli i popływać, i posłuchać, i pooglądać na bogato w tym roku Dni Morza. Pokaz laserowy plus bez hukowe fajerwerki. Zapraszamy was serdecznie. Kalendarz, bo drodzy słuchacze, ja mam przed sobą kalendarz. Znajdziecie takie specjalne ulotki wydrukowane przez Urząd Miasta. Z tego co widziałem, to już miasto powoli się też plakatuje, czyli na sezon jesteśmy gotowi.
0: No tak jest, no będziemy dystrybuować te ulotki po wszystkich, starać się po wszystkich lokalach usługowych, czy hotelach w Ostródzie i wokół Ostródy, żeby jak najwięcej ludzi do nas przyjechało na tę imprezę. No bo cóż, to jest jednak magnes przyciągający turystów zewsząd i nie da się tego ukryć. No, koncertów będzie mnóstwo, to no, naprawdę będzie, no, i Czerwone Gitary, i Lady Punk, i kilka czułości. Ciężko mi tutaj wszystkich wymienić, 10 tenorów.
1: Zamykamy sezon od 14 do 18 września. Wówczas odbędzie się Ostrudologia, czyli tydzień lokalnego patriotyzmu, a ja polecam wam wyrobić kartę ostrudzką, bo na bilety, na wejściówki otrzymacie wówczas lokalne zniżki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

Poranek na drogach Ostródy mija dosyć spokojnie, na głównych trasach regionu bez utrudnień. Przypominam, że czeka nas zmiana przepisów ruchu drogowego. Od 3 czerwca będzie obowiązek używania kasków przez osoby do 16 roku życia, zarówno podczas jazdy rowerem, jak i hulajnogą.

Jest nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Od razu podkręcamy tempo w Meloradiu i robimy wam czwartek. Za chwilę też Melo Merch do zgarnięcia. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już w pół do siódmej. Meloradio. Two ships in the night.

Elle Breaking Dishes w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Mamy już czwartek i to jest jeden z wielu powodów do zadowolenia. Jakie macie jeszcze kolejne, następne? Dzwońcie do Melo i zgarnijcie Melo Merch specjalnie dla was, kubek Melo Radia do wzięcia. Już teraz czekam na was. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Trzy poranne szoty, czyli trzy szybkie pytania do was, a w zamian kubek do zgarnięcia. No jeżeli chcecie taki merch i chcecie mieć nowy, fajny kubek Melo Radia i codziennie rano być z nami tak naprawdę bardzo blisko, no to dzwońcie teraz pod 321-321-777. Kubek czeka na was. Ja też czekam. 321-321-777.

0: Daltona, Go Home, Meduza w Melo Radio. Cześć Ania.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy Anię, cześć, dzień dobry. I co, jak tam ten czwartek ci się widzi od rana?
1: No jakoś leci. Stałam, zmotywowałam się do tego. Teraz pozostało tylko zmotywować się do wykonania pracy zawodowej. No i nauczyć się na egzamin na studia.
0: O, to faktycznie dużo przed tobą. Lekki stresik już jest?
1: O, tak, zdecydowanie tak. Terminy znacząco już tutaj naciskają.
0: Ania, ja czuję, że dowieziesz, także nie przejmuj się za mocno od samego rana. Kibicuję ci bardzo mocno. Jak mówisz, że jakiś egzamin przed tobą, to ja ci udowodnię, że pójdzie ci idealnie tak samo dobrze jak teraz w Melo. Uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Ania, trąbka czy saksofon?
1: Jasne. Jeszcze raz?
0: Trąbka czy saksofon?
1: Prędko.
0: Prędko, ja mówię trąbka, saksofon, a ona prędko. Pójdzie dobrze. Owsianka czy jajecznica?
1: Trudne pytanie, bo bardzo lubię obie rzeczy, ale jajecznica jednak.
0: Hamak czy leżak?
1: Hamak, zdecydowanie hamak.
0: To ja też zdecydowanie powiem ci, że kubek Meloradia jest już twój. Pakujemy, wysyłamy, trzymamy kciuki za ten egzamin. Trzymaj się, bye.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Alan Walker. I fire, tak zaczyna się czwartek. Jesteśmy 7 minut przed 7. Za chwilę będą newsy dla was.
1: A w tych newsach będzie między innymi o wczorajszym proteście w Warszawie. Jak wyglądał i czy w ogóle odniósł skutek?
2: A już o 7 zagramy
0: Koks i Galaxy. To będzie miało dla was na pewno dobry skutek. Prognoza pogody też będzie już za chwilę w Melo Radio. Już za 6 minut 7.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i udać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, która

Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020 roku.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.

0: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
8: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Glob Metal mrągowo.
9: Całkiem ciepło, bo w okolicach 13-14 stopni teraz na termometrach w Ostródzie i pobliskich miejscowościach. Dziś najwyższe wskazania na termometrach w okolicach południa, wówczas zobaczymy 20 stopni. Czwartek na Warmii i Mazurach minie zmieszaną pogodą. W prognozach na dziś mamy chwilę ze słońcem, są także chmury oraz deszcz. Synoptycy z kolei ostrzegają przed burzami.
8: Sponsorem programu był Glob Metal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Glob Metal mrągowo.
10: Już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
11: Związkowcy z całej Polski protestowali w Warszawie. Ulicami miasta przeszła demonstracja Solidarności. Jej uczestnicy protestowali przeciwko unijnej polityce klimatycznej.
12: Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
13: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
11: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat jednak odrzucił wniosek Karola Nawrockiego. Ukraińskie drony zniszczyły rosyjską szkołę pilotów. Zginęło 65 kadetów. Do skutecznego ataku doszło w miejscowości Śnieżne na terytorium okupowanym przez Rosję. Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy. Drużyna w składzie z Matim Keszem we wczorajszym finale w Stambule pokonała SC Freiburg 3-0.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Mówił wam ktoś już dzisiaj, że wy idealnie po prostu rozgrywacie ten czwartek od samego rana. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze fajniej. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej. Inni gadają. My już gramy. Jest 7.

Wiktoria Kida w Melo Radio. Oj, dziewczyno, oj, czasami niektórzy tak się złapią na tym, że tak sobie powiedzą, gdy na przykład o czymś zapomną. No to my was dzisiaj zapytamy, o czym zapomnieliście ostatnio, może w tym tygodniu, a może w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale wiecie, takim czymś naprawdę istotnym, co to niby z głowy nie powinno wylecieć, a jednak jakoś się tak udało. No właśnie, to nagrajcie głosówkę, czekamy na meloradio.pl. Może być śmiesznie, oryginalnie, im fajniej, tym większa szansa na merch od Melo Radio. To o czym ostatnio zapomnieliście? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę, no i nagrywacie i wysyłacie głosówkę do Melo. Czekamy, bo czeka fajny merch w zamian za najśmieszniejsze i najciekawsze. Anima w Melo już teraz i Beautiful 12 po 7.

0: Cyril w Melo. Still into you. Podkręcamy tempo. No a jak wy szukacie okazji do zarobienia kasy na wakacje i na wakacjach przy okazji, to teraz jest dobry moment, żeby zacząć się rozglądać za jakąś pracą na lato. Pojawiły się już pierwsze oferty. Stawki wynoszą od 32 do 80 zł za godzinę. Dużo ofert jest w gastro. Można pracować jako kelner, barman albo kucharz. To wiadomo, co roku jest tam tego sporo. Są też oferty pracy w magazynach i przy zbieraniu owoców, ale też, i to może was zaciekawić, przy festiwalach muzycznych. To całkiem super. Ciekawa opcja. Sezonowo można się też zatrudnić w logistyce, w hotelach albo w parkach rozrywki. Niektóre takie miejsca, to też może wam się wydać ciekawe, szukają osób do tworzenia kontentu na social media. To jest fajna opcja, czyli korzystacie sobie z oferty, jaka jest na miejscu, dobrze się bawicie z innymi, a przy okazji wrzucacie fotki, filmiki do netu, prowadzicie też strony w internecie takich miejsc. Z ciekawych jeszcze ofert, co znalazłem, to uwaga, poszukiwani są na przykład operatorzy dmuchańców, animatorzy sportowi, ale też, uważaj Daria, testerzy escape roomów.
1: O, idziemy, idziemy Daria.
2: No, ja chyba tak w escape roomy to średnio. Ja bym chyba umarła tam ze stresu.
1: Damy radę, jak pójdziemy razem, no. Jeszcze dobra. Weźmiemy.
0: No i w sumie taka trochę praca na czas, nie? Nie wszyscy lubią.

0: Save My Love, Kygo w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, o czym zdarzyło wam się ostatnio zapomnieć. Jakimś takim, wiecie, konkretnym. Czymś, czym sami byliście zaskoczeni. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zapomniałem o tym, że muszę iść do pracy. No jestem niewyspany, także nice.
0: Nice! To takie zapomnienie? Tak naprawdę zapomniałeś, czy tak jakoś nie do końca? No, 29 minut po 7.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
4: Iga Dudziuk.
5: I Mikołaj Kujawiński.
3: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mazury. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Martin Garrix i Afrojack, Our Time w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. O czym ostatnio zapomnieliście, co?
1: Zapomniałem zabrać ze sobą do pracy obiad. A że potem szedłem na randkę, to nie zostało mi nic innego, jak skorzystać z oferty sieci sklepów.
0: No grunt, że sobie jakoś chłop dał radę, ale tak na randeczkę, na głodniaka, nie wierzę, że go nie wypytałaś, co było dalej.
2: No oczywiście, że musiałam wypytać i dostałam informację, że randka bardzo udana. Spacerowali sobie, rozmawiali i naprawdę wszystko się super udało. Także, Sławek, czekamy na update'y, co dalej.
0: Czyli było pysznie.

0: Be Mine, James Hype, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Dzisiaj, uwaga, znów bilety będą do zgarnięcia, a wcześniej newsy pojawią się w Melo.
1: A w nich będzie trzęsienie ziemi i odwiedzimy też Kubę.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Andy Dust, Zokaria. I za chwilę też bardziej szczegółowo o tym, jak ciepło dzisiaj będzie u nas w prognozie pogody.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
13: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: O reklamie.
12: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
8: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
16: bakłażan.
0: autopromocja.

0: Na głównych trasach regionu bez większych utrudnień. W Ostródzie samochodów sporo, ale o tej porze to raczej nikogo nie dziwi. Trwają przygotowania do remontu ulicy Grunwaldzkiej. Wykonawca odebrał już teren budowy. Roboty mają ruszyć na początku czerwca po ustaleniu tymczasowej organizacji ruchu.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: To będzie całkiem ciepły dzień. Dziś na termometrach w Ostródzie i pobliskich miejscowościach zobaczymy 20 stopni. Tyle będzie maksymalnie. W prognozach na dziś mamy słońce, ale i chmury. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Podczas nich może mocno padać i wiać w porywach do 65 km na godzinę. Pogodowy alert dla naszego regionu obowiązuje od 12 do 20.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Uwalniamy Kubę, nie potrzeba do tego eskalacji, tak ogłosił prezydent USA. Donald Trump powiedział, że Kuba się rozpada, a reżim traci kontrolę nad sytuacją. Takiego aktu wandalizmu w Krakowie jeszcze nie było. W parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał elektryczną hulajnogą do miejskiego szaletu. Straty są znaczne, tłumaczy Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
4: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
3: Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych. I jeszcze trzęsienie ziemi w Kopenhadze miało 3,9 stopnia w skali Richtera. Nie było ofiar ani szkód. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na Bałtyku, na południe od stolicy Danii.
2: A wy jesteście w samym centrum tego, co najbardziej istotne. W czwartek od samego rana podkręcamy tempo. Mamy dla was dużo energetycznej muzy. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Rozkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek rano. Tak, to teraz, to jest ten moment. Dzwońcie na 321-321-777. Jak chcecie zgarnąć super Melo merch, są skiety. Melo Torba też czeka na was. I my też czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777. To właśnie dziś, to właśnie teraz, to już za chwilę. Udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Dzwońcie, czekamy.

0: Pedro, Jackson Mew w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jak sami słyszycie, mocno się czwartek nam dziś rozkręcił. Sprawdzimy teraz dwóch zawodników, którzy już gotowi. 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Piotrek.
2: Witam, cześć.
0: Cześć. Piotrek ma tydzień wolnego, słuchajcie, bo właśnie wrócił z delegacji i teraz się byczy i korzysta. No,
3: tak, to
0: fajny
3: wstępniak.
0: Dokładnie. Jest też Radek. Siema, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć. A Radek to do pracy jedzie na 8. No to, jeszcze masz chwilę.
4: Mam nadzieję, że nie słuchają.
0: Słuchaj, no, pozostaniesz anonimowym Radkiem. Dobra, Radku.
4: Dobrze.
0: Radek, uwaga, jest Radek, jest Piotrek, panowie. Dla was przygotowane są dwa pytania. Zasada jest najważniejsza taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Jasne. Tak jest.
0: O, to mi się podoba. Za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną belotorba, startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj, uwaga. W którym kraju leży Kilimandżaro? W Tanzanii czy w Ugandzie?
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Piotrek, słuchamy.
2: W Ugandzie.
0: Daria, co ty na to?
3: No ja powiem, że nie.
0: O, nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie za bardzo,
3: nie.
0: Wiesz? No, niestety.
2: Tanzania.
0: No, ale nie. No,
3: no ten teraz każdy
0: wiedział.
3: Wie.
2: No, byłem pierwszy chyba.
0: Słuchajcie, dobra, na razie bez punktu, ale spokojnie, drugie pytanie jest jeszcze lepsze. Uwaga, skupienie. Babcia naszej babci. To dla nas. Prababcia.
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Jeszcze nie zdążyłem. No dobra. Piotrek! Piotrek pierwszy.
2: Prababcia.
4: Prababcia.
0: Kto tak powiedział? Radek.
4: Ja powiem, dwa razy pra jest.
0: Pra, dwa razy pra. Radek,
3: no,
0: Radek,
3: dobrze, Radek.
0: Radek.
3: Radek.
0: Radek wie, że pra dwa razy, bo Radek to już dwa razy w tym tygodniu się spóźnił do pracy. Słuchajcie.
4: Czwarty. No, idę na rekord.
0: Czwarty, nieźle. Spoko. Masz szansę z tym rekordem, bo jeszcze jutro ci zostało. No, dobrze.
4: Ja dopiero dzisiaj się czwarty raz spóźnię, także spokojnie, na razie mam trzy na liczniku.
0: Radek, powiem ci, że jakbym był twoim szefem, to mnie byś przekonał, że spokojnie, w czwartek, czwarty raz się spóźnić, to wcale jeszcze nie jest jakoś nie tak. Radek, no dobra, i co robimy tutaj, Daria, teraz? No,
3: no Radek w teorii powiedział dobrze, ale no, no nie był okay. Pierwszy.
0: No, no
3: nie
0: i co z tym robimy? I co z tym robimy?
3: Waldek, no werdykt. Ty podejmij decyzję. No
0: i znowu na mnie.
3: Ty.
0: Jasne, wiadomo, kogo zwolnią w razie czego. Dobra, słuchajcie, Radek, to umówmy się, że rozdzielimy tak porówno. Melotorba dla Radka i dla Piotrka. Dobrze? Daria?
3: No dobrze,
4: dobrze.
3: No.
4: No,
0: tak będzie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko.
0: Czyli tak to właśnie dzisiaj finalnie wygląda. A jutro znów będziecie mogli się sprawdzić.

My Loving, Sony Fodera, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który dziś znów będziecie mieli okazję zgarnąć zapro tylko w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, bądźcie blisko Melo i zgarniajcie takie właśnie wlotki, które dzisiaj znów dla was przygotowane. Pamiętajcie o tym, to będzie bardzo gorący letni wakacyjny weekend, na którym m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. No i wy też możecie tam być. Zapro już dziś do zgarnięcia.

0: zniżką 15,99.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok, od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
21: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i

jeden gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: patron. Jak na osia, Jonathan w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Wiecie, że Daria lubi bywać tu i tam, ale też i podglądać, jak to bywają inni. W Nowym Jorku fajna gala się odbyła. To znaczy tak, odbyła się Met Gala, to już jakiś czas temu, a teraz niedawno odbyła się Pet Gala. To jest taka impreza, gdzie, uwaga, pokazane są ciuchy, tak mogę chyba powiedzieć, dla zwierząt. Tak? Dobrze mówię, Daria?
1: Bardzo pięknie mówisz, po prostu zwierzaki są ubrane w te stroje, które mogliśmy widzieć na Met Gali.
0: No i można sobie zobaczyć, jak to właśnie w ich wersji wygląda i tak sobie stwierdziliśmy, ale nie, że złośliwie czy coś, nie? Tylko, że te niektóre zwierzaki to całkiem fajniej się prezentowali w tych strojach niż ludzie, nie?

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów w czwartek rano. Już za 9 minut będzie godzina 9, już za chwilę newsy.
1: A w nich o tym, że Górnik Zabrze będzie miał nowego właściciela i to takiego, którego bardzo dobrze zna z Wzajemnością.
0: I o tym już za chwilę posłuchajcie koniecznie w Meloradio.
2: A już o 9 zagramy
0: Gordon Reiner, Zonnewald i Loco Loco. No i podkręcimy trochę termometry. Za chwilę prognoza pogody.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: 94.4 FM. Trafik.
1: Dziś warto rozsądnie wybierać miejsca parkingowe. Te pod drzewami czy billboardami nie są dobrym pomysłem. W prognozach dla Ostródy i powiatu mamy burze. Podczas nich może mocno padać i wiać w porywach do 65 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje od 12 do 20. Przed nami kolejne burzowe popołudnie. Dla powiatu ostródzkiego wydano ostrzeżenie. To obowiązuje od 12 do 20. Podczas burz może mocno padać deszcz. Wiatr w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Niewykluczony jest także drobny grad. Do tego czasu będzie całkiem pogodnie i ciepło. Dziś na termometrach zobaczymy 20 stopni. Jeszcze cieplej od weekendu.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Tak mówi szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Domaga się uwolnienia polskich obywateli i wezwał na dywanik Szerż d'Affer Izraela w Warszawie. Łukasz Podolski, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Rada Miasta zgodziła się na prywatyzację klubu. Piłkarz zapłaci prawie 4 miliony złotych i przejmie też długi zespołu. Miasto tłumaczy decyzję trudną sytuacją finansową i kosztami utrzymania klubu. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapowiada jednak dalsze wsparcie dla sportu w mieście.
4: Dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski.
3: Miasto zachowa jedną akcję klubu, która chroni przed zmianą nazwy lub przeniesieniem drużyny. Polscy siatkarze przegrali swój pierwszy mecz towarzyski. Podczas turnieju Silesia Cup w Sosnowcu wygrali Serbowie 3-2.
2: Pełne wsparcie od samego rana macie oczywiście z naszej strony. No i czeka nas dzisiaj jeszcze niezła akcja. Zaczynajmy od razu. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Jest dziewiąta.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo. A jak wy chcecie zobaczyć, co Daria ostatnio robiła, to można na Instagramie podejrzeć.
1: Oczywiście, że tak. Koniecznie wbijajcie. Pojawił się tam wywiad z DJ-em Naked Relaxing. Trochę sobie tam pogadaliśmy, pośmieszkowaliśmy, zrobiliśmy mu mini przegląd telefonu. Także naprawdę koniecznie musicie tam wbić, zostawić lajka, komentarz. Ja będę wszystko czytała i odpowiadała.
0: Wbijajcie na Instagrama Melo Radio. Zobaczycie, co Daria robi zazwyczaj też i z naszymi telefonami, czyli jak już złapie, to wie wszystko, co tam w środku. No słuchajcie, jest też deal życia, o którym za chwilę być może będziecie mogli posłuchać, jak będziecie z nami. No, taki jest do zrobienia. Szczegóły już za chwilę, a wcześniej Eben w Melo i Hollow. 12 minut po godzinie 9.

0: Twitch, Disco i I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano. Słuchajcie, no to może być dla kogoś deal życia, dla fana Maty. Po ostatnim koncercie na popularnym portalu do sprzedaży i kupowania różnych rzeczy z drugiej ręki w necie pojawiło się dosyć oryginalne, nietypowe ogłoszenie. Jeden z tancerzy Maty, słuchajcie, wystawił na sprzedaż kostium, w którym występował podczas ostatnich koncertów na Narodowym. Daria, uważaj, strój w białym kolorze składa się z oversize'owej bluzy oraz spodni.
1: Ale mam nadzieję, że go wyprał, zanim go wystawił, co?
0: Tego
1: wybierze,
0: nie wiem.
1: Zanim go wyśle.
0: Można dopytać. 2000 coś około to kosztuje. Prawdziwy fan może się
1: takie tam
0: pokusić.
1: Łacikinie.
0: Ale z drugiej strony tak myślę, że jakbyś ty dostał dwa koła, to pewnie kupiłbyś sobie zamiast jakiegoś stroju to kolejne oprawki do swojej kolekcji. Miałbyś
1: wiadomo.
0: Już więcej niż 9.
1: Okulary rządzą.
0: No, a Daria to wiadomo, nie? Czekaj, kolejne kosmetyki, tak. Mimo tego, że nie ma już ich gdzie trzymać, nie?
1: No, musiałaby mieć osobne, wynająć osobne mieszkanie na trzymanie swoich kosmetyków.
2: I to jest plan. Muszę to zrobić koniecznie.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato. My też lubimy bardzo lato. Wiemy, że wy też lubicie lato, no a latem to fajnie jest mieć kasę. Taka szybka kasa to dla was może się pojawić już dzisiaj w Meloradiu. Na co potrzebujecie? Kinga, a ty na co potrzebujesz?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: No i to jest jakiś powód. A wy, jaki macie powód, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Dajcie znać na meloradio.pl, dołączajcie, wbijajcie, zgłaszajcie się. Szybka kasa do wyrwania już dzisiaj. 200 wyczekają na was. Za chwilę Ella Henderson w Melo.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
5: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższe

0: Allegro. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695-273-864. RivieraWolf.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, Anjax jest prawdziwą ikoną. Na jej kanale pojawił się ostatnio vlog, w którym influencerka zaprezentowała nową budowlę. Już jakiś czas temu zapowiadała, że chce na podwórku postawić specjalny domek na swoje dekoracje. Budynek został wykonany z ciemnoszarego aluminium, dokładnie tak samo jak pergola youtuberki. Angelika jest zachwycona ukrytymi drzwiami, no i oknem z lustrem weneckim. Na razie chowa tam ozdoby, tak jak gigantyczne zające, szkielety czy pudła z mniejszymi dekoracjami. Szczerze, no powiedzcie mi, kto by nie chciał dodatkowego budynku na jakieś rzeczy, nie? Andziax postawiła dom dla swoich domowych dekoracji, a wy też w sumie możecie poczuć się jak influencerzy. W końcu przecież każdy z was ma reklamówkę na reklamówki.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Czujesz to, nie? Fajny ten czwartek, tak? Rozkręcił się już mocno.
1: Nie no, jest super, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba to, że właśnie w tym momencie płacę za internet i nie wiem, czy mi się uda. Sprawdzimy to, dobra? Trzymajcie kciuki.
2: Trzymam kciuki za to, żebyś miał środki na koncie, nie?
1: O, dzięki.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Nie wydaj wszystkiego przed weekendem.
1: Dlaczego?
2: Przecież internet na weekend jest bardzo ważny.
1: Przepraszam bardzo, Marcin znalazł mi przed momentem piękny napis on air LED-owy i ja sobie go kupię teraz, dobrze?
2: No proszę bardzo.
0: Weź dwa.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
0: O reklamie. Trafik.
7: Wczoraj na drogach Warmii i Mazur było dosyć bezpiecznie, nie doszło do żadnego wypadku, w związku z tym nikt nie zginął, nie było także rannych. Policjanci byli wzywani do 47 kolizji, a w ich ręce wpadło 4 kierowców na podwójnym gazie. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w prognozach mamy burzę. Ciepło będzie dziś w Ostródzie i pobliskich miejscowościach. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Tyle będzie już około południa. Na razie słońce w roli głównej, ale jak wynika z prognoz, i chmury mogą się pojawić nad naszymi głowami, a z nich może popadać deszcz, a nawet zagrzmieć, ostrzegają synoptycy. Podczas burz może mocno wiać. Pogodowy alert obowiązuje od 12 do 20.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Mieszkaniec gminy Ostróda oszukany na pelet. Mężczyzna kupił opał za 5000 zł w sklepie internetowym. Po zapłacie kontakt ze sprzedawcą się urwał, a towar nie dotarł. Sprawę prowadzi ostrudzka policja. Mundurowi przypominają, by weryfikować internetowych sprzedawców. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. 29 maja o 8 na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego zacznie się 11-godzinny rejs do Elbląga. Zainteresowanie pasażerów było tak duże, że popłyną 2 statki, mówi prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej Cezary Wawrzyński.
8: 2 ostrudzkie statki wyruszą w kierunku Elbląga i w tej chwili trwa sprzedaż biletów na drugi statek, czyli sądzimy, że 100 osób co najmniej popłynie na tych 2 statkach.
7: Ostatni raz statki pokonały trasę z Ostródy do Elbląga 15 lat temu. Rejsy będą odbywać się w ostatni piątek miesiąca do końca sezonu. Rozpoczęły się prace związane z modernizacją plaży w Pluskach oraz utwardzeniem pobocza ulicy Jeziornej na wysokości plaży. Mają potrwać do 2 miesięcy.
9: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Liczba wojsk amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się. Mamy do czynienia z czasowym wstrzymaniem przylotu jednej ze zmian. Tak wciąż zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wyjaśnia, że w tej chwili Amerykanie na nowo planują swoją obecność w całej Europie i potrwa to jeszcze kilka tygodni.
11: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
10: Szef MON rozmawiał o tym z zastępcą szefa Sztabu Generalnego Amerykańskiej Armii. Dziś ostatni dzień pisemnych matur. To egzaminy z języków mniejszości narodowych, ale także z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych. Zawieszone w wodzie DNA pozwala zbadać populację delfinów. Wykazali to biolodzy morscy z USA. Wystarczy do tego próbka kilku litrów wody.
9: Siemanko, 10:00 na zegarach. Mamy czwartek, no i piątek już jutro. Nie wiem jak wy, ja się nawet jaram. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Two ships in the night.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po 10. No uwielbiamy, jak celebryci robią super miłe rzeczy. No i tak Millie Bobby Brown, aktorka, która chyba najbardziej jest kojarzona z serialem Stranger Things, zdradziła, że w jej torebce znajduje się nietypowe urządzenie. A mowa tutaj o skanerze mikrochipów dla zwierząt. No i sama aktorka wyjaśnia, że używa go, gdy znajduje bezdomne psy lub koty, aby sprawdzić, czy mają w ogóle właściciela. No i tak, jeżeli zwierzę ma chip, to pomaga ona w kontakcie z rodziną. Jeżeli nie, to organizuje pomoc w znalezieniu schroniska. No i tak czytam, że udało jej się już uratować w ten sposób 230 psów. A wy co? Dalej przeglądacie TikToka?

Jon Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i dobrze, że jesteście, bo... Ważne info, na Instagramie Meloradia znajdziecie wywiad naszej Darki z DJ-em Naked Relaxing. To jest facet, który jest bardzo uśmiechnięty i chyba inspirował się trochę Voldemortem. Tak, chodzi mi o Harry'ego Pottera, ale dlaczego? To przekonacie się już na naszych mediach społecznościowych.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed

0: 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
4: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wieczorami
4: idę w Melo.
7: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Meloradio. 20 minut do 11. Sorry, nie wyspałem się trochę dzisiaj, ale nieważne. Takie wiadomości jak ta na przykład mogą człowieka pobudzić do tego stopnia, że będzie wyspany przez cały tydzień. 200, a nawet 500 złotych. Szybka kasa od Meloradia. Kinga, na co byś wydała?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Na akademik i na jakieś jedzenie, no dobra. Ja proponuję jakiegoś kepsa, albo może coś trochę lepszego, no bo za 500 to naprawdę można zaszaleć. Także wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. I tak tylko mówię, że im bardziej szalone pomysły, tym dla was lepiej.

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio, 10 minut do 11. To jest Melo i za chwilę będziemy mieć newsy Melo Radia, za które odpowiada redaktor Sikora. Siemano.
1: No będziemy mieć, dowiecie się za co zapłaciliście więcej w kwietniu, tak jakbyście nie wiedzieli, nie?
0: Okej, dobra, trochę brzmi to niebezpiecznie, a w ogóle jak trzeba płacić więcej, to ja się robię smutny.
2: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Melo Radio.
1: To już wiesz, jak się czuje szef, kiedy prosisz go o podwyżkę.
0: To jest inna sytuacja. Zaraz przyjdę.

0: Melo Radio Mazury. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: To promocja. Meloradio Mazury. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, etc., Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Teraz w Obi za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie.

0: 101 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM. Pogoda.
1: Niebezpieczna będzie dziś pogoda na Warmii i Mazurach. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami. To obowiązuje od 12 do 20. Podczas burz może mocno padać deszcz. Niewykluczony jest także drobny grad. Wiatr w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Poza tym ma być pogodnie i ciepło. Na termometrach w Ostródzie i okolicach zobaczymy 20 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. To ma być burzowe popołudnie. Dla mieszkańców Warmii i Mazur wydano ostrzeżenie przed burzami. Podczas nich może mocno padać deszcz, no i mocno wiać. Grzegorz Pałka.
2: Porywy wiatru mogą dochodzić do 65, a lokalnie nawet 75 km na godzinę. Warto zatem pościągać rzeczy z balkonów i tarasów. Kierowcy z kolei powinni rozsądnie wybierać miejsca parkingowe. Te na przykład pod drzewami nie są dobrym pomysłem.
1: Pogodowy alert dla Ostródy i powiatu obowiązuje od 12 do 20. Zielona szafa w Ostródzie ma już rok. Przy siedzibie Związku Gmin Czyste Środowisko przy ulicy Czarnieckiego możemy wymienić ubrania. Była to odpowiedź na wyrzucanie przez mieszkańców nowych tekstyliów. Zielona szafa jest otwarta od poniedziałku do piątku od 8 do 15. Rozwija się szlak kulturowy kanału Elbląskiego, jeden z kluczowych projektów turystyczno-kulturalnych regionu warmińsko-mazurskiego. Gmina Małdyty otrzymała pieniądze na budowę Muzeum Kanału Elbląskiego na jeziorze Sam.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Nie będzie cięcia pieniędzy na prowadzenie biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, mimo tego, że politycy są poza Polską i od miesięcy nie wykonują swoich parlamentarnych obowiązków. Nie ma w tej chwili pozwalających na to przepisów, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie uciekał.
4: Marszałek Sejmu nie wyklucza jednak dyskusji na ten temat. Teraz sprawdzamy, za co w kwietniu płaciliśmy więcej podczas zakupów. Według raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito największe podwyżki dotyczyły używek, to 8,1%. Na następnych miejscach uplasowały się słodycze, desery oraz napoje. Powszechne, bezpłatne posiłki poprawiają zachowanie uczniów i to niezależnie od poziomu kształcenia. Tak wynika z amerykańskich badań.
3: Jedzenie za darmo jest super.
4: No, to uczciwa cena.
3: To prawda. Wolny kebab dla każdego. To moja inicjatywa. Siemanko, jest 11 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. No i zaczynamy od Heaven i I Run. A za chwilę pogadamy o dzisiejszym nietypowym święcie, bo jest bardzo ważne.

0: Amateur, talk to you. Przepraszam, to jest Melo Radio. No chrypka mi się zrobiła, jadłem przed chwilą. Dobra, czwartek, 21 maja. Guys, sprawa jest poważna, bo dzisiaj mamy naprawdę ultra istotną datę, bo obchodzimy dzień odnawiania znajomości. No i jak to zobaczyłem, to mi się przypomniało to, co Taco Hemingway nawijał na płycie 1800 oświecenie, a dokładniej w nucie Cichosza.
1: Ja ci brakuję ziomka, komu napisz się ma tęsknię, zrobisz mu dzień tym pewnie.
0: Także jak macie chwilę, to może warto się po prostu odezwać, a tak przy okazji trochę też dla beki. O co mieliście ostatnio spinę z ziomalem? Daje znać, że partnerka też się liczy jakby coś, bo to tacy bardzo bliscy ziomale, nie? No, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak zawsze na was czekam i będę miał fajną nutę, bardzo wakacyjną. Modelki, chyba że z tobą, jedziemy.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

Nie, no kocham ten utwór, jest przecudna. Anyma, Juji, Beautiful w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Czemu mi machasz heblem teraz? No to czekaj, to ja będę mówić, a ty rób efekt stereo. W tej godzinie jeszcze pojawi się Offenbach na Martin. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. W każdym razie, dobre nuty jeszcze w tej godzinie, także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
12: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
11: Dziękuję bardzo.
10: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

Alchemist Project i Tell Me w Melo Radio. Ja wam powiem bardzo szczerze i od serca, że warto dbać o siebie, warto robić coś dla siebie. Ja chętnie wam w tym pomogę, serio. Słuchajcie, na początek weźcie telefon waszego smartfona, który na pewno jest przepiękny i go uwielbiacie, i wchodzicie na stronę meloradio.pl, tam szukacie zakładki konkursy i akcje i klikacie w szybką kasę, bo tam możecie zgłosić się do naszej zabawy i do zdobycia jest 200, a nawet i pół tysiąca złotych. Także nie ma co czekać, bo możecie to wydać na co tylko chcecie. A wydaje mi się, że akurat przed weekendem to znajdą się jakieś fajne wydatki.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Veloradiu. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, będą burze dzisiaj w niektórych regionach i to od 12 do około 20. Takie ostrzeżenie wydali meteorolodzy.
2: A już o 12 zagramy.
0: Faktycznie słońce zaczyna zachodzić. Andy Dusty z Okuria. To co, minutę przed 12 newsy, a to gramy punktualnie o 12, także liczę, że zostaniecie z nami.

0: Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszam.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. Wolf.pl
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Погода.
1: Burzowo będzie dziś w Ostródzie i powiecie. Ostrzeżenie obowiązuje od teraz aż do godziny 20. Podczas burz może mocno padać deszcz. Do tego porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Niewykluczony jest także grad. Temperatura wzrośnie dziś do 20 stopni. Tyle będzie maksymalnie. Od weekendu ma być coraz cieplej. We wtorek nawet 28 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Policyjny pościg za pijanym kierowcą. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Olsztyńskiej. Kierowca Audi doprowadził do kolizji. Kiedy na miejsce przyjechał patrol, ruszył i doprowadził do kolejnych czterech zderzeń. Policjantom udało się zatrzymać pojazd na leśnej drodze. 30-letni kierowca był pijany, miał ponad 2 promila. Policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego szkolą się z suszarek, będą skuteczniej wyłapywać piratów drogowych. Łącznie w 2 edycjach kursu udział weźmie 50 funkcjonariuszy z całego województwa. Poznaliśmy szczegóły tegorocznych Dni Morza w Ostródzie. Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 26 czerwca. W tym roku zespoły szantowe zagrają na molo Jeziora Drwęckiego. To powrót do korzeni, mówi rzecznik Urzędu Miasta Artur Munie.
2: Wracają szanty na molo, bo w ostatnich latach były na scenie na zewnątrz. Obok na tej scenie będą inne zespoły. Będzie między innymi 40-lecie zespołu Ostrudzianie, a na molo zespół szanta, szkutnicy dźwięków, skrzypaczka, później dyskoteka jeszcze z DJ-em.
1: Dni Morza startują 26 czerwca.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: IMGW ostrzega przed burzami w 5 województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektor Sanitarny odradzają wyjazdy do Afryki, zwłaszcza do Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy. To w związku z epidemią eboli, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
5: Poziom higieniczny, sanitarny, poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim odbiega znacząco od tego, co znamy z Europy.
4: Choroba występuje lokalnie, ale może pojawić się na innych kontynentach. Na koniec Włochy i rekord cenowy w Rzymie. To ponad 250 000 euro za miejsce parkingowe w garażu. Znajduje się ono pod ziemią, pod kamienicą w historycznym centrum wiecznego miasta. Za taką cenę można podobno kupić 2 mieszkania na obrzeżach stolicy Włoch.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. Andy Dust, dokładnie ten sam, który supportował Enrique Iglesiasa. Zokeria, jedziemy.

Tak, Okali to Griffin, Save My Love w Melo Radio. Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby dać tej miłości dużo bezpieczeństwa. A Kaigo, co by nie mówić, to jest facet, który oprócz potężnego imprezowania rzeczywiście jest romantykiem, dlatego współpraca z Khalidem była dla niego mega obiecująca i też długo na nią musiał zaczekać, ale całe szczęście udało się panom spotkać i zadbać o mega fajny muzyczny klimat. Khalid też jest romantyczny, niekiedy nawet poetycki, dlatego dobrze mu się kiedyś współpracowało z panami z Australii, czyli mowa jest o Penau. A z kolei tutaj polska scena się ukłoni, ten klasyk imprezowy na pewno dobrze kojarzycie, M Brother i Troubles, wspominamy stare dobre dzieje.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. No bo czasami mowa ciała potrafi zdradzić sporo. Ja też wam zdradzę i to tak w pełnym zaufaniu, że jeszcze w tej godzinie pojawi się m.in. Calvin Harris i Jazzy w piosence Satisfy. Tutaj satysfakcja i laur konsumenta na pewno gwarantowane, ale będzie też Smolasty i Duże Oczy.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędza nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Mazury.

smolasty i duże oczy. No i Melo Radio. Trafiliście w najlepsze miejsce na świecie. No bo tutaj rozdajemy też szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia na co tylko chcecie, jak chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam napiszecie, na co to pójdzie i to w zasadzie tyle. Bo potem my oddzwaniamy do was, wy odbieracie telefon, czekamy 5 sygnałów, no i wszystko dzieje się na bieżąco. Jest pięknie, no bo wygrywacie i o to przecież chodzi. Gordo, Reni, Cone Valti, Loco Loco, gramy to już teraz. A Reni, przypominam, będzie na Sunrise Festival już tak naprawdę pod koniec lipca.

0: Calvin Harris i Satisfy, tak podkręcamy tempo. A my powoli zbliżamy się do 13, co oznacza, że już niedługo News Melo Radia, a w nich być może coś pogadamy trochę o cenie benzyny. Myślę, że to zawsze się przyda, zwłaszcza przed weekendem.
1: A już o 13 zagramy
0: Daya, I'll Be Good Boys, Hide Away. No, a my zagramy ten numer dokładnie wtedy, kiedy jeszcze inni będą gadać, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Znacie nas.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
10: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
9: Get ready with me.
10: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
9: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
10: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Castorama.
2: Teoria
19: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
20: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
21: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
22: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
21: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
22: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
21: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
22: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
21: Dziękuję za rozmowę. A więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
20: Ogłoszenie płatne.
23: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
24: Prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w USA był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych wyrządził swoim klientom szkodę o wartości ponad 125 milionów złotych. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a diesla 6,91. Statystyczna matka rodząca dziecko w zeszłym roku miała ponad 30 lat, mówi Katarzyna Góral Radziszewska z GUS-u.
25: Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu, i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy.
24: A najcięższe dziecko urodzone w zeszłym roku ważyło prawie 6 kg.
0: Nice. Siemanko, 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Od tego zaczynam, ale w tej godzinie także szansa na skiety Meloradia.

Topic A7S w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Właśnie, 12 minut po 13. Mówiłem, że będzie szansa na skiety. Jeżeli tylko chcielibyście je zgarnąć, to podejmijcie wyzwanie. 321-321-777. Dzwońcie i zgłaszajcie się. Kto pierwszy, ten lepszy. No a za chwilę dowiemy się, co dzisiaj będziecie musieli zrobić.

0: Od razu cieplej się zrobiło. Bauza i Magnetic w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i cieszymy się z czwartku, bo zaraz weekend. Podejmij wyzwanie. A razem ze mną jest Marcin. Siemanko, stary, jak żyjesz?
1: Siemaneczko. A w porządku. Wstałem po nocce.
0: No i jak się wstawało? Wyspałeś się chociaż?
1: No, powiedzmy.
0: Dobra, szału nie ma, wiemy jakie jest. Słuchaj, to ja cię trochę rozbudzę, bo mamy tutaj zabawę Podejmij wyzwanie. Jeżeli uda ci się zrealizować ten challenge, który przygotowałem, to masz meloskiety. Jeżeli nie, to coś innego z melomerczu, czyli tak czy siak wychodzisz na wygranego. Czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Dawaj.
0: Dobra. Czy kojarzysz taką piosenkę? Mana, mana, tu, tu, ru, tu, ru. Mana, mana, tu, tu, tu, tu. Słuchaj, to zróbmy coś takiego. Ja będę robił mana, mana, a ty tu, tu, ru, tu. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj, jedziemy.
0: Dobra, zaczynam. Mana, mana.
1: Tu, tu, tururu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, tu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, turu, tururu, tururu, tururu, tururu.
0: Dobra, mamy to. Marcin, pięknie, gratuluję, stary. Słuchaj, meloskiety są twoje. Powiedz mi, jak się czujesz? Jakby nie było, działaliśmy na dwa głosy.
1: Super,
0: zaimponowała. No i o to chodzi. Stary, to mam dla ciebie dobre wieści, bo skity Meloradia są twoje, to pierwsza sprawa. A druga, jeżeli masz tylko ochotę, to pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: No pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych, co są w pracy teraz i po pracy.
0: I w ogóle cały świat. Dobra, Marcin, trzymaj się, odpoczywaj. Trzymaj się po pasie. Podejmij wyzwanie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Mazurski, to jest moja ulubiona nuta w ostatnim czasie. No po prostu nie mogę się od tego uwolnić. Jest sztos. Milki, David Guetta i Just The Way You Are w Melo. I tak już trochę wakacyjnie podkręcamy tempo, no bo na termometrach weekend ma być z 27 stopni, więc korzystajcie z tego pełną mocą. Już teraz nawet się zrobiło ładniej, słonecznie i ludziom wróciła ochota do życia. Gratulacje swoją drogą. A w tej godzinie jeszcze będzie jaśniej. Filipek i Nel, to tak a propos.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobank.

0: Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. rivierawolf.pl.
9: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
9: Sprawdź to sam, check it out.
10: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
15: O reklamie.

Nel prosiła, żeby nie dzwonić. Będzie jaśniej, 17 minut do godziny 14. Powiem tak, no Nel prosiła, zgadzam się, w 100% jasne, tylko no my nie możemy tak robić, no my będziemy dzwonić do was w sprawie szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, na jakieś drobne szaleństwa, a może nawet i te większe, nie ma problemu. Grunt, żebyście zawalczyli o siebie, a ta walka nie będzie jakaś bardzo ciężka, bo jedyne, co powinniście zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i tam napisać, na co chcecie to wydać. I to jest wszystko, bo później my oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów, wy odbieracie, no i dzieje się magia. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: ale ma Lisa i Bad Angel w Melo Radio 8 minut do 13. Dobra jest ta nuta, naprawdę mocarna.
1: Jest dobre, no.
0: Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
2: Hej.
0: Przed momentem zdążyłem się dowiedzieć, że tak, Iga jest prawie idealna, a Mikołaj, że rozplątuje kable.
1: Tak, tak. Jest prawie idealna, bo tylko kable sobie splątuje.
0: Znaczy, słuchaj, lepiej tak, niż sobie plątać życie, nie?
1: W sumie racja. No,
0: dzięki bardzo.
1: Mądrego to aż dobrze posłuchać.
3: A już o 14 zagramy
1: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: A no tak, bo... Dobra,
1: to... Bojka nie ma słuchawek, bo
2: ale rozplątuje
0: kable. Nie, ale dobrze ci idzie, naprawdę, bez kitu, nie było źle. Bawcie się dobrze, dziękuję pięknie i do jutra. Pa, pa! Dzięki.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: M to muzyka, której chcesz.

0: kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Tak drogo jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii średnia cena nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A teraz sprawdzamy, jakie będzie lato. No i według synoptyków może być upalne i suche, mówi fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak.
4: Rzeczywiście możemy się spodziewać w Polsce i w Europie kolejnych fal upałów, susz i warto do tego się przygotowywać.
3: W lipcu i sierpniu temperatury mają być wyższe od przeciętnych. No i gorąco też w świecie sportu, bo czołowi tenisiści zapowiadają protest. Zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem French Open. W ten sposób sprzeciwiają się wysokości nagród pieniężnych.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy czwartek, świeci słońce, piękna pogoda, dużo energii.
2: Więc będziemy planować wesele.
1: Nasze?
2: Nasze wesele.
1: Wow,
2: to trzeba zrobić szybciej.
1: Zeszło.
2: Z wyprzedzeniem.
1: Aha, to ty już zakładasz. No dobrze, skoro tak mówisz, to ja ci ufam. To my planujemy wesele, a wy słuchajcie.
0: Freak Fight.
1: Siemanko.

0: Lizzo, Weekend nadciąga, czujemy to w kościach, piękna pogoda, to jest dobry termin na wesele, to co planujemy.
1: Tak? Ale chyba odwołujemy nasze jednak, bo to są drogie rzeczy.
0: Ale kalendarz już, wiesz, odwołałam.
1: No dobra, ale to są drogie rzeczy.
0: Ale już listę gości już do matki napisałam.
1: No to musi się dołożyć, bo to naprawdę, w 2026 roku ktoś podliczył orientacyjny budżet dla 100 gości przy rozsądnym planowaniu od 60 do 100 tysięcy złotych. Przy wyborze opcji premium ponad 120 tysięcy złotych zapłacimy za wesele.
0: Mikołaj, ty powinieneś specjalnie dla mnie wziąć drugi i trzeci etat i jakoś to
1: tak,
0: załatwić.
1: Tak, jeszcze 7 kredytów.
0: Tak.
1: Nie? Potem będziemy spłacać przez kolejne 30 lat.
0: To wszystko dla jednej nocy. Jak super.

0: My lubimy wam tak podkręcić tempo. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence...
1: Florence Welch.
0: Dziękuję.
1: And the Machine, tylko, bez, tylko bez maszyny.
0: Czyli po prostu Florence. Zakrztusiłam się przez tę informację, którą przeczytałam.
1: Trudna jest do przełknięcia, to prawda.
0: Klientka z Rzeszowa zamówiła sobie dwie pizze z salami, była głodna i po dostawie zrobiła zdjęcie tym pizzom. Myślałam, że może chce się pochwalić znajomym, jakie fajne pizzki. Nie. Wrzuciła do AI i usunęła salami, że niby dali jej pizzę bez salami.
1: Na szczęście szybko się skapnął pracownik portalu zresztą, przez który zamawiała, że coś jest nie tak na tym zdjęciu. Dostał też monitoring od pizzerii, że położyli te dodatki. No i tyle. I nie będzie zniżki. Mam nadzieję, że dostanie też dożywotniego bana, bo ja kocham pizzę i kocham wszystkich, którzy robią pizzę i którzy dowożą pizzę i pozdrawiam was bardzo serdecznie. A ta pani udowodniła, że ten posąg w Rzeszowie to jednak nie jest największa atrakcja.
0: Szybkie pytanie. Wolałbyś nigdy już nie jeść pizzy, czy być w więzieniu?
1: No dobra, to zamykaj mnie, ale ja grypsuję.

0: John Summit, All the Time, tak się podkręca tempo we Free Fighcie. Robert Lewandowski to jest nasz crush.
1: Bobert Lewandowski, tak.
0: Bobert?
1: Bobert, to taki Wario dla jego Mario.
0: Na szczęście wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, czy inni wiedzą. Natomiast my wiemy, ile Robert zarobił w zeszłym roku.
1: I to jest suma, która robi wrażenie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Rfixa.
6: Po kardigan do Sinseja.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
11: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
11: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
11: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.

0: a czemu mam tańczyć nie za blisko ciebie?
1: No, żeby Robert się nie denerwował.
0: Słusznie. No właśnie, bo my wiemy, ile Robert Lewandowski zarobił w 2025 roku. Słuchamy.
1: 38 milionów dolarów, czyli na nasze 138 milionów złotych. Tyle właśnie Robert zarobił w 2025 za grę w piłkę 95 milionów, a cała reszta z różnych współprac komercyjnych.
0: Okej, ale on musi ciężko trenować, a wy musicie tylko trenować swoje palce i wbijać na meloradio.pl.
1: 200, a nawet 500 zł do wzięcia.
0: Szybko.

0: Miód na moje uszy, James Hype, Be Mine.
1: Odliczamy cały czas do Sunrise Festival, bo tam James Hype przecież zagra.
0: Zagra w Kołobrzegu specjalnie dla was i bilety są do zgarnięcia. Ula, czy ty czekasz na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
2: Oczywiście, że czekam. Tak to jak wy, no ja
0: zgłoś
2: ja czekam.
0: Się po bilety.
2: Ale ja nie mogę.
0: Ale my rozdajemy.
2: Okej.
0: Nie przejmuj się.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Jeszcze tylko nadmienię, że już jutro po 21:00 Sunrise on Air i będą bilety.
0: Dokładnie, ale najpierw newsy Meloradia, więc zostańcie z nami. A ten numer zagrywa.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
11: Kastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic. Jeszcze dziś dwaj Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylii Sumut, opuszczą Izrael. Zostali już uwolnieni z więzienia i są w drodze na lotnisko, skąd polecą do Turcji. Wyniki referendum w sprawie odwołania władz Krakowa powinniśmy poznać już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trwają przygotowania do głosowania nad przyszłością prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta, mówi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
3: To jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie techniczno-organizacyjno-logistyczne. Natomiast tak z doświadczenia rano następnego dnia wyniki już powinny być znane.
2: Kluczowa będzie frekwencja. No i na koniec dobry news pogodowy. Zima na szczęście odpuszcza, w Tatrach szybko topnieje śnieg, a zagrożenie lawinowe maleje.
4: Lato,
5: lato, lato wszędzie.
4: Oszalało. Coś tam moje serce.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Pamiętacie, jak łatwo gang zebrał bardzo dużo milionów?
1: Nie. Taki żart, no każdy widział.
4: No właśnie, łatwo gang powraca. Będzie kolejna zbiórka.

0: Wyobraź sobie, Mikołaj, że do tego robimy trening do Rasputina.
1: Uff, to byłoby niezłe cardio.
0: Mhm, a wiesz, kto będzie miał taki trening?
1: Czy to Łatwo Gang?
0: Dokładnie, nowa zbiórka się, słuchajcie, szykuje i mamy dźwięk od Łatwo Gęga. Mhm. O co tam w ogóle chodzi?
2: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
1: No to chyba będzie jechał tym razem po kolejny rekord, bo już było kilka takich streamów charytatywnych, rowerowych, więc kto wie, może znowu będzie Polska górą!
0: Na pewno będzie Polska górą.

0: testamencie.
1: Hizo i Mikołaj i Disney. Przepraszam, czy na sali mamy jakiegoś ufologa?
2: Ja jestem urologiem, a o co chodzi?
1: Słucham, jak to urologiem? Miał być ufolog, nie urolog.
2: No, ale tak mnie państwo zaprosiliście do programu, to jestem. I teraz mnie pytacie o jakieś UFO, a ja mogę wam co najwyżej o czymś innym poopowiadać.
1: Taka sytuacja miała miejsce w Argentynie.
2: Tak, prowadzący zaprosili do studia, chcieli porozmawiać na temat kosmitów, bo tam Donald Trump coś tam zaczął ujawniać dokumenty odnośnie UFO. No i padło takie pytanie, gdzie studiujesz, że wiesz tak dużo na temat kosmitów? Na co uzyskali odpowiedź, jestem urologiem, nie ufologiem.
1: Ale słuchaj, te słowa są do siebie podobne, prawda?
2: No są, ale to tak jakbyś chciała zaprosić psychologa, a przyjdzie psychopata. No, też blisko, ale niebezpiecznie.
1: Ale jednak daleko.

0: Anima, Joe G w Meloradiu. Paragony grozy to jest nasza specjalność.
1: Tak jest. Zawsze jak wyjeżdżamy nad polskie morze i zaczyna się sezon wakacyjny, to jest wysyp artykułów.
0: Dokładnie, dlatego my w tej godzinie poruszymy temat ryb.
1: Mhm, ale tym razem nie polskich. It's British in it.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po Wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340

0: 71 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann. Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
4: Cały rok, od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5,

0: Axel F. Wszyscy łapki w górę teraz. A my was zapraszamy na wycieczkę do Wielkiej Brytanii, bo tam dzieją się rzeczy skomplikowane.
1: Jest drogo, a tak? Będzie jeszcze drożej. I najgorsze jest to, że podrożało fish and chips.
0: To jest dobro, danie. Dobro narodowe.
1: Tak, no i jest taki problem, że te ceny rosną, a klienci bardzo często, tak czytam, że wyładowują swoją złość w związku z podwyżkami na pracownikach, więc nieładnie. Postawili tam im i stawiają coraz więcej terminali samoobsługowych, żeby nikt z obsługi nie musiał mieć do czynienia z klientem.
0: Teraz będą krzyczeć na te automaty w sumie.
1: No, to tak jak tutaj. Potrzebne informacje.

0: Fisher, Tones and I, czuć słońce w tym kawałku.
1: Tak jest. I to australijskie słońce.
0: A umówimy się na planszówki?
1: Okej.
2: O, ja też chcę.
0: Zapraszam.
2: To zagramy w Monopoly może.
0: Tak, tylko musimy pojechać gdzieś.
2: Do Kielc. No właśnie, o tym wniosek.
1: Ostrzegam tylko, że ta gra wywołuje we mnie dziwne reakcje. A my zagramy Loco Loco, Gordo.
0: Nie umiesz po prostu przegrywać, tak?
1: Stanęłaś na moim hotelu, to trzeba płacić.
0: Mm-hmm. Tak wam zagramy punktualnie o 16.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niskie ceny są

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
14: Masz to Brico.
15: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to na dzień mamy. Raffaello 150 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Po reklamie.
0: Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: na Mazurach.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. 28 maja hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu stanie się miejscem charytatywnego meczu siatkówki. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na działania związane z budową centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z tworzeniem mieszkań wspomaganych. Początek o 17. W niedzielę można wybrać się na dziki spacer pełen przyrody, spokoju i wspólnego odkrywania świata. Tym razem wędrówka odbędzie się przez niezwykły teren Lasu Łańskiego. Miejsca, które jeszcze w latach 80. pozostawało niedostępne dla wielu i do dziś zachowało swój dziki, tajemniczy charakter. Start o 10.30 na parkingu leśnym. Obowiązują zapisy. Od soboty w kinie Narie w Morągu nowe filmy, wśród premier Werdykt. Fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prezes firmy Cinksiarz.pl wpadł w USA. Jest podejrzewany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, mówił Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
5: Zatrzymany przebywa w Stanach Zjednoczonych. Amerykański wymiar sprawiedliwości będzie decydował o jego przekazaniu do Polski.
4: Według prokuratury firma Cinksiarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii. Według najnowszych danych migracyjnych 19 tysięcy opuściło kraj, a przyjechało 6 tysięcy. No to jeszcze coś dla fanów planszówek. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera w grudniu tego roku. Wcześniej mieszkańcy zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak co czwartek napijemy się.
3: To dobrze, bo słońce dzisiaj grzeje. Trzeba się nawadniać, pamiętajcie o
2: tym. Oczywiście. Iga Mikołaj, hej.

0: React, Switch Disco, Ella Henderson. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Uważajcie, kierowcy, uważajcie. Bo życie to gra najwyraźniej.
1: Trochę takie GTA, bo poziom absurdu jest wysoki. No jest wysoko, słuchajcie. W Jarosławiu, w województwie podkarpackim, jeśli się nie mylę, został złapany facet na elektrycznym wózku inwalidzkim, który jeździł sobie po obwodnicy miasta.
0: No, może mu się spieszyło.
1: No, to też tak uważam, ale policja najwyraźniej miała inne zdanie i go zatrzymali.
0: A ile punktów karnych za takie przekroczenie?
1: I co, a jak przekroczy prędkość, to mu zabiorą ten wózek, czy o co chodzi?
0: Ale nie, bo nie będzie mógł się przemieszczać dalej.
1: No
0: dobre pytanie zadałeś.
1: Pora na nowelizację kodeksu drogowego chyba.
0: Masakra. Win, gips. Teraz cały czas o tym myślę, że zabraliby mu ten wózek i nie będzie mógł iść nawet do sklepu.
1: No, ale jeszcze ma wózek, więc może sobie zapuścić tę nutę do jazdy.
0: Yeah.

0: to David Guetta i Rihanna.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Co czwartek bierzemy łyka i co czwartek zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj będzie wakacyjny napój. Mikołaju, czyń honory.
2: Dobrze. Otwiera się bardzo łatwo.
3: Nalewamy, uwaga. Nic nie słychać, to nic.
0: Nie szkodzi.
2: Wierzcie, że to napój.
0: Mhm, do wygrania dzisiaj melotorba, a ja już wezmę łyka.
2: Proszę bardzo. Tego konkretnego jeszcze nie próbowałem, więc...
0: Jest to napój kwaśny.
2: Odrobinę cierpki, ale tak słodki, tylko nie przesadzona ta słodycz.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to my czekamy na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Siorbnijmy jeszcze.
2: Dobre jest. Naprawdę.
0: Ach.
3: Przyjęło się.
0: O rany. Galaxy, meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie. Przyjmujemy głosówki i tekstówki od was.

0: Słuchacie Freak Fightu? Trwa zabawa, daj łyka. My pijemy, wy zgadujecie, co to takiego. Przypomnijmy, jak to brzmiało. Kwaśny.
1: Cierpki. Słodki. Aha, ale tam nie za słodki, jeszcze dodałem. No pięknie, ktoś tu źle wyciął.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi, panie redaktorze?
1: Pojawiły się takie odpowiedzi, że kompot z rabarbaru, sok z grejpfruta, sok z aroni i kilka propozycji, które podsumuję tak. No my tu mamy luz, ale nie aż taki. Dobrze?
0: Na szczęście jest Alicja. Słuchamy cię.
2: Czy chodzi o lemoniadę?
0: Bardzo dobrze. Brawo!
1: Brawo!
0: Torba do ciebie leci. Prosto od Meloradia.
3: Daj łyka w Meloradiu.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
0: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media
3: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad dwie godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny

0: 1000 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Po reklamie.

0: Nie zwalniamy tempa, tak jak Florida. Ostatnio grał swój koncert, słuchajcie, w czeskiej Pradze. I poszedł na niego incognito, bo chciał sprawdzić, czy ktoś go generalnie rozpozna w tłumie.
1: No i ktoś go faktycznie rozpoznał, więc misja zakończona sukcesem. Tylko mnie ciekawi, czy on tak musiał kupić bilet na swój własny koncert, skoro tak sobie wszedł w publiczność.
0: Dobre pytanie. Mm. Czyli co, że zapłacił sam sobie za to, że zobaczy sam siebie na występie?
1: A u nas wystarczyło, żeby krzyknął yeah i by miał za darmo, bo w sobotę Florida gra w Progresji, pamiętajcie.
0: To już w tę sobotę?
1: To już za chwilę.
0: Wow! Beauty and the Beast, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak wam gramy teraz.

0: How Does It Feel w Meloradiu. A my porozmawiamy o rokowej duszy nie Mikołaja, a ludu.
1: Wiem, do czego pijesz, ale ja akurat tego zespołu nie lubię.
0: No znalazłem się bardzo. Znawca.
2: A ty taki rokowy byłeś kiedyś.
1: Właśnie. No właśnie, dlatego nie lubię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie 17:00, kiedy inni będą gadać, a o roku pogadamy podczas newsów Monoradia.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Nie masz żadnych szkół.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Mazury. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Renault. Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. rivierawolf.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: na Mazurach.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Będzie sportowa rywalizacja, dużo energii, strażacki duch walki i świetna atmosfera. Młodzieżowe drużyny pożarnicze pokażą, co potrafią. Szybkość, zgranie i refleks będą kluczowe. Już w sobotę od 10 na boisku w Górce pełne emocji gminne młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. 31 maja z kolei zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie nad Jeziorem Jemiołowskim organizuje koło wędkarskie Solsztynka. Zbiórka o 8. Udział mogą wziąć dzieci do 14 roku życia pod opieką osoby dorosłej. Obowiązują zapisy. Znamy szczegóły tegorocznych Dni Morza w Ostródzie. Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 26 czerwca. W tym roku zespoły szantowe zagrają na molo Jeziora Drwęckiego. Będzie także pokaz laserowy na jeziorze i pokaz bezhukowych fajerwerków.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Zakaz wjazdu do Polski może dostać izraelski minister bezpieczeństwa. To po tym, jak polityk szydził z klęczących aktywistów flotylli Sumut. Nagranie trafiło do sieci. Nie będzie powrotu do jaj z chowu klatkowego. Największe sieci handlowe zapewniają, że jajka oznaczone trójką nie będą ponownie sprzedawane. A na koniec o rekordzie frekwencji koncertowej na stadionie w Polsce. Wtorkowy występ Metalliki na Stadionie Śląskim zgromadził ponad 90 tysięcy fanów, mówi dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
5: Wszyscy opuszczali Stadion Śląski z uśmiechem. Nic, tylko bić brawo i organizować kolejne tego typu wydarzenia.
6: A 100 tysięcy kiedyś pęknie?
5: Zrobimy wszystko, aby tak było.
4: Poprzedni rekord należał do Dawida Podsiadły, też na Stadionie Śląskim. Przyciągnął ponad 88 tysięcy fanów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i się przydacie, drodzy słuchacze.
2: Tak jest, będziemy siorbać. Ale co? To wam zdradzimy za chwilę.
3: A to nie było godzinę temu?
2: Nie.

0: Skąd wiedziałaś, że lubię Enrique?
1: Tam opiłem specjalnie dla ciebie. A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego, drodzy słuchacze, jesteście potrzebni. Głosówki.
0: No głosówki tylko, tekstówki się nie udadzą. Słuchajcie, jaki jest Międzynarodowy Dzień Herbat, no to trzeba sobie siorbnąć taką herbatkę i dokładnie. Robimy konkurs, kto najgłośniej potrafi siorbać.
1: Ja zaczynam, Mikołaj uwaga. Pierwszy.
0: Proszę.
1: Szczerze?
2: Ale herbatka dobra.
1: Niezbyt głośno to zrobiłeś. Jeżeli umiecie lepiej siorbnąć, to czekamy na głosówki. Na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Play Hard w Melo Radio. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego my siorbiemy specjalnie dla was. Mikołaj już siorbnął, ja nie za bardzo potrafię. Na szczęście jest słuchacz Melo Radia, który bardzo ładnie siorbie. Posłuchajmy.
1: Five o'clock.
2: To chyba nie to.
0: To to.
2: To to?
0: Nie słyszysz? Tak, on się delektuje po prostu. A? Taki ASMR trochę.
1: To.
0: Poczekaj. Jak rybka w akwarium.
2: Daj ją, synu. Przyjęło się.
0: Przyjęło się.
2: Dobrze, no jak ma nasz słuchacz na imię, powiedz mi?
0: Nasz słuchacz ma na imię Jędruś.
2: Jędruś, zaimponowałeś mi swoim siorbaniem. Ja jestem jak najbardziej na tak, przechodzisz do kolejnego etapu.
0: Dobrze, jeżeli chcecie się zmierzyć z Jędrusiem, to nagrywajcie jak siorbiecie. WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Hej, Sam Felt to teraz we Freak Fightie.

0: Magnetic Wałsa. Sprawdzamy, jakie jest najgłośniejsze śrubnięcie, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat. I przyszła głosówka.
1: Ale dobra.
0: Herbata, mam nadzieję.
2: No chyba tak.
0: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tym, kto woli oglądać filmy dla dorosłych.
2: Dobrze.
0: Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zapraszamy w długi czerwcowy weekend na kultową Mamma Mia słynnego teatru Varieté Muza. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo największymi hitami ABBY, które zawitają już. 4 czerwca do Nidzickiego Kina Venus. 5 czerwca do Morąskiego Domu Kultury. A 7 czerwca zakończą tournée na scenie Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Rezerwacje w kasach oraz na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
4: Teraz w OBI za

0: wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. O reklamie.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Zrobiło się bardzo romantycznie teraz na antenie Meloradio.
1: No to za chwilę się skończy.
0: To taka gra wstępna, powiedzmy.
1: A na końcu będzie ślub, tak?
0: Nie wiem, jakie filmy oglądasz.
1: No właśnie, bo są filmy dla dorosłych, prawda, które nie kończą się najczęściej ślubem. I czy jest to moralnie dopuszczalne, czy niedopuszczalne, żeby takie filmy oglądać?
0: Większość ludzi uważa, że tak.
1: Większość ludzi przynajmniej w Polsce, bo na przykład w Turcji 69%, nomen omen, świetna liczba, uznaje, że to jest niedopuszczalne moralnie.
0: Nie, słuchaj, mi chodziło o 69, o nic więcej, mówię.
1: Aha,
0: ci.
1: Aha, dobra, tylko tyle chciałem, żebyś powiedział. Tak. Okej. Okay. No dobra.
0: Shakira, burn
1: nice.
0: The boy.

0: Upside down.
1: Prawie jakbyś to na ukulele zagrała.
0: Może zacznę grać na ukulele, co wy na to?
1: Fajnie by było, ja muszę
0: na...
1: tego posłuchać.
0: 700 lajków.
1: Ty już igra, bądź ostrożna, tak? To kiedy piłeczka?
0: Słuchaj, no, piłka w grze, że tak powiem.
2: A ile jest piłek?
0: Jedna.
3: Dobrze.
1: A bramki?
0: Dwie.
2: Nice.
3: No, to już podstawy najważniejsze są.
0: I umiem wykiwać. Wymijać?
3: Wykiwać to tak. Szefa chyba umiesz. Na urlop.
4: A już o 18 zagramy.
1: Ja was nie wykiwam, będzie Candy Night, Jazzy.
3: Chciałbym tylko nadmienić, że Igi jutro nie będzie.
0: Ojejku, odbieram sobie.
1: A szef za drzwiami.
0: Dzień wolny.
1: A szef za drzwiami.
0: Szef wykiwany. Nieprawda, Krystian.
1: To daj buzi. Mua.
4: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22:00, tylko w Meloradio. M to mu.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
11: I czas na kolejny lifehack. Serio, jestem chyba jakąś mistrzynią w lifehackach. Prawie na każdą sytuację coś wykombinuję, czasem kończy się to fatalnie i to też jest jakby okej. Ale kochani, spokojnie, dla Was mam przygotowane same te najlepsze. Ostatnio co chwilę coś mi się przytrafia, a to potargam rajstopy, zbiję szklankę, obleję się kawą, no ogólnie tragedia. Ale co mnie najbardziej irytuje, to, że już któryś raz wdepnęłam w gumę do rzucia. No dobra, w teorii nic strasznego, spoko, ale to się już stało chyba z 10 razy. Ludzie, czy wy nie potraficie tego wyrzucać do kosza? Co jest w ogóle z wami nie tak? No mega mnie to irytowało, bo odklejanie tego to był jakiś koszmar. I tak jak mówiłam na początku, zaczęłam tam, wiecie, trochę kombinować, jak się tego skutecznie i szybko pozbyć, aż w końcu znalazłam złoto. Wystarczyło nałożyć na tę gumę olej rzepakowy, odczekać chwilę i to schodziło no idealnie. W końcu nie musiałam się z tym męczyć, ale przysięgam, jak jeszcze raz wdepnę w gumę do rzucia, to mnie chyba rozniesie. A tak poza tym to pamiętajcie. Another day, another slay.
10: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Autopromocja. Sunrise.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Polska przygotowuje się na suszę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
3: Nie zapominamy też o indywidualnych mieszkańcach. Tu wprowadzamy mikroretencję, czyli program, w którym każdy z nas mający dom jednorodzinny będzie mógł zatrzymywać wodę deszczową na swoim terenie.
2: Najgorsza sytuacja hydrologiczna jest w centrum Polski. Ponad 3 miliony złotych miał wyłudzić były sekretarz sądu w Łodzi. Dziś ruszył jego proces. Tomasz R. przerabiał wyroki tak, że dopisywał nakazy zwrotu opłat sądowych i wpisywał swój numer konta. A na koniec Bangladesz. Bawuł albinos z blond grzywą, nazwany Donald Trump, stał się sensacją social mediów. Ludzie tłoczą się, by zrobić sobie z nim zdjęcie.

0: idę w melo.
1: Na zegarach jest już 18, w czwartek to oznacza tylko jedno. No weekend już puka do naszych drzwi, więc my go zaprośmy. No i skończmy ten czwartek najlepiej jak się da. Pomogą nam w tym Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer na pewno wam zagram. Będzie Dancing Love, Alan Walker i Meek. A zaczynam od Jazzy, Can't Deny It.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Tu pychu, siemano. To będzie dobry wieczór, a już za chwilę ktoś z was będzie mógł zawalczyć o merch od Melo Radia.

0: to modelki Włodarski w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 16 minut po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? To nasza nowa zabawa na antenie Melo Radia. Ja myślę o jednej rzeczy. Daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Melo Radia pod 321-321-777. No i próbujecie odgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście już wyciągali telefon i dzwonili. Dziś kategoria to w lodówce. No i takie moje małe podpowiedzi dla was, żebyście byli bliżej celu. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu. Bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do tego, żeby jakąś potrawę przygotować. Jeżeli macie jakieś pomysły, co to może być, no to dzwońcie 321-321-777. Róbcie to już teraz. To jest telefon do mnie, prosto do studia. Można zadać jakieś pytanie. Ja z chęcią wam pomogę, żeby było wam trochę łatwiej. No i czekam, aż lampka tutaj w studiu się zapali. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem mega ciekawy, czy ktoś z was ma jakąś propozycję. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod którym czekam. No i jeszcze raz moje podpowiedzi. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu, bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do przygotowania potraw. 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekam na kogoś, kto będzie chętny, żeby zdobyć nagrodę. No to słucham. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Kinga.
0: No cześć, Kinga. Pytanie zadajesz, czy od razu strzelasz?
1: Nie no, myślę, że strzelam.
0: No to dawaj.
1: Czy to jest masło?
0: Tak jest! No słuchaj, Kinia, ty lubisz coś sobie pogotować czasem?
1: Coś tam lubię.
0: A, no to trafiło na ekspertkę. No to słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerczu leci do ciebie za twoją poprawną odpowiedź.
1: Super, dzięki bardzo.

Nie wiem, jak on to robi, ale za każdym nowym numerem, który wypuszcza, hipnotyzuje tylko mocniej. Oscar McKay, Sweet Nothings. Tak gra wam Meloradio. 18.27 na zgarach, a w tej godzinie pojawi się jeszcze m.in. Alok i Khalid. Będzie też Skuter. No i pojawi się on nieprzypadkowo. Fani Sunrise Festival, warto, żebyście zostali.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: Thank you!
1: Thank you, Scooter. Maria w Meloradiu, tak dla was podkręcamy tempo. No i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo, no bo Scooter zagra na tegorocznym Sunrise Festival. No na samą myśl o tej imprezie, uwierzcie, moja wyobraźnia buzuje. No wyobrażam sobie piękne polskie morze, Kołobrzeg, gorąc z nieba. No i najlepszą elektroniczną muzę. Masa artystów, 6 scen, no i 23 lata naprawdę świetnej historii. No i wy też możecie stać się jej częścią. No bo Meloradio chce was zabrać na Sunrise Festival i jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. Słuchajcie uważnie, no bo kto wie, kiedy poproszę was o głosówki, to na pewno do 22 się wydarzy. A już teraz na naszej playce kolejny z DJ-ów, którzy już w te wakacje nad polskim morzem się pojawią. James Hype i Waterfalls.

0: Jeśli będziecie mieli w wolnym czasie kilka chwil, no to polecam sobie przeczytać tekst tego numeru. Jest naprawdę interesujący. Oh Natalie, to Uncle Funkle w Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije na zegarach.
1: A już o 19 zagramy
0: Yearbooks i będzie jego Graceland. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Meloradia, a po niej też trochę hajsu sypnę z mojej kieszeni.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. Na zgarach już punktualnie 19:00. Masę dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Another z numerem Talk to You. Będzie też Cyril, jego kultowy już Stumbling In. A zaczynamy od czegoś, co obiecałem kilka chwil temu. Yearbooks i Graceland. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

No i przyznawać się, kogo teraz złapałem z zimnym łokciem słuchającego tego numeru? Talk to you another w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, 8 minuty po 19, a za chwilę komuś z was podkręcę budżet, bo będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A już teraz ZTB, to Faust i Gips.

0: Swedish House Mafia w Melo.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest ten moment, w którym dzwonię do kogoś z was, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. No i czekam 5 sygnałów na to. Aż ktoś z was odbierze telefon, a to nawet jednego nie trzeba było. Czekał, tak, Mariusz, tak. Siemano, no, to pychu, Melo Radio.
2: Siema, hejo.
0: No cześć, słuchaj, 200, gdybyś miał zgarnąć od Melo Radia, to powiedz, na co by się wydał?
2: No, na spontana na wyjazd nad morze.
0: Okej, czyli ty kiedy planujesz taki wyjazd?
2: Dzisiaj w nocy o 3:00.
0: Czekaj, bo o 3:00 będziesz wyjeżdżał, ale sam z ekipą?
2: Tak. Z ekipą, no.
0: Okej, a w ile osób będziecie w jednym aucie?
2: 3 osoby.
0: Okej, no to już na pewno będziesz miał z kim sobie pobalować. Tak na cały weekend, czy tylko na jeden dzień?
2: Na cały weekend jedziemy.
0: A, no to totalny sztos. No i taki hajs na paliwo, czy na hot doga na stacji by się przydał, co?
2: No jasne, że tak, no.
0: No, powiedz, czy wy macie w planie całą tę drogę słuchać Meloradia?
2: Tak. No.
0: Apka przygotowana, żeby jak tam sygnał gdzieś, wiesz, zniknął, żebyś mógł sobie przez aplikację posłuchać?
2: No, dokładnie tak.
0: No. No to jak ty jesteś tak przygotowany, to ja ci jeszcze dogotuję hajs. 200 w tym momencie od Meloradia lecą do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
0: A ty bądź do bankomatu, gdzieś po drodze nad morzem na pewno też go znajdziesz.
1: Szybka kasa od

0: Satisfy. To Calvin Harris i Jazzy. Ich nowość jest za nami. Na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeśli wam się oczywiście podoba. Przypominam, kolejna lista hitów już jutro po 18, a na razie mamy 19.27. W czwartek Pychu z tej strony, siemano. A w tej godzinie powiem wam jeszcze, za co możecie być skrytykowani na siłowni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.

0: Bez obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

Out of Love w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 19 minut do 20. Za to możecie oberwać na siłowni. Właśnie mam przed swoimi oczami artykuł, które części ciała możemy odsłonić ćwicząc. No bo jak się okazuje, nie wszystkim pasują stroje, które na siłowni nosimy. No podobno niefajnie jest, kiedy mamy obcisłe stroje, odsłonięty brzuch czy inne takie rzeczy. No bo są osoby, które mówią, że to wcale nie jest wybieg mody, tylko miejsce do ćwiczeń, więc ubierajcie się tak jak do ćwiczeń. No jak to nie wybieg mody? A kto nam uwierzy, że byliśmy na siłce, jak nie wstawimy z tego storki? A jakoś trzeba wyglądać, nie?

0: What The Witcher. To California of Belo, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Po 20 będę miał też wlotki na Sunrise Festival.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapiętego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Idę w Melo.
1: 20 wybiła, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, a mam kilka słów w rękawie w tej godzinie. Anima i Joji, Beautiful, to na pewno wam zagram, David Guetta i Ava Max też wpadną. Zaczynamy od najgorętszego duetu ostatnich tygodni. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Angela do Jamesa Hype'a, Mortena, Olivera Heldensa, Rehab'a czy wielu naprawdę innych fantastycznych DJ-ów, a wy możecie tam być. Mamy dla was wejściówki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jedną podwójną mam do rozdania. Jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, no to już teraz wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie, dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czym kreatywniej, tym lepiej. Wszystkie chwyty dozwolone. Sunrise Festival z Meloradio.

0: Ten numer zawsze daje radę. Klasyczek na antenie Mela Radia. Party Rock Anthem i LMFAO. Tak podkręcamy tempo, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Na którego właśnie to Sunrise Festival mamy dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. No i zapytałem was, dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami? Poprosiłem, żebyście mnie przekonali głosówkami na WhatsAppie Meloradia, no i była ich cała masa, za co dziękuję. Ale Łukasz, dawaj.
2: Dlaczego jestem największą bestią festiwalową? Ano dlatego, że jak ze 20 lat temu zostawiłem godność na festiwalu, tak do dzisiaj nie mogę jej odnaleźć.
0: Kto tak nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Łukasz, jedziesz na Sunrise Festival, ale podwójna wlotka na pierwszy dzień leci do ciebie, a już teraz leci James Hype.

Nie żałuję. Smolasty i Doda w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 21 na zegarach. Pachnie piąteczkiem, co nie? Tak sobie niucham, no i czuję, że weekend się zbliża. No a jak piątek, no to oczywiście muzyczne nowości. Tych na pewno na antenie Meloradia nie zabraknie, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No a ostatni piątek to przyniósł nam współpracę naprawdę mocną. Dokładnie tę współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran, oni połączyli siły, no i stworzyli numer, który mam wrażenie będzie na naszych ustach przez lato. Repeat it.

0: Lost Frequencies. L.A. Dew i ex-ambasador set, jeden z moich ulubionych numerów ever. Back to you, takie gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Po niej też sprawdzimy, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Jaki film albo serial warto obejrzeć w nadchodzący weekend? O tym w tej godzinie na pewno porozmawiamy z Ulą Harciarek, ale wcześniej gramy. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Years and Years i ich King, a zaczynamy od Boy You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: My Lovin', Son Fodera i Crystal, a my teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ten podkład, to oznacza jedno. Wchodzi też do studia Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: No to powiedz, skoro weekend się zbliża, co warto w ten weekend obejrzeć?
1: No słuchaj, mam dla was tym razem propozycje produkcji opartych na faktach. Bardzo ciekawych propozycji. Na początek polski serial Niebo. Ciekawy? Oglądałeś?
0: Okay. Nie oglądałem, ale tytuł brzmi już ciekawie.
1: To jest historia polskiej sekty z lat 90. Pokazuje, jak bardzo łatwo ludzie, którzy są w trudnym momencie życiowym, podają

0: zapewnienie, dawaj.
1: No to na przykład film Nazywam się Dolemite. To prawdziwa historia komika, który uparł się zrobić własny film i stał się ikoną popkultury. Mega energetyczny i zabawny, no bo w roli głównej Eddie Murphy. Naprawdę świetna propozycja.
0: No jak Ula poleca, to trzeba to koniecznie obejrzeć. Zapiszcie sobie te tytuły, no bo weekend długi, więc będzie na pewno czas, żeby na coś oko zarzucić.

to Gangsta's Paradise. Tak dla was podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, 21.30 na zegarach. Tyle waży teraz Wersow. Jedna z najpopularniejszych influencerek jest w drugiej ciąży, no i podała, ile przytyła już w jej trakcie. No jak napisała na swoich socialach, do tej pory to jest już 18-19 kilo do przodu. No tam, też mi wyczyn. Tyle to ja tyję, jak przechodzę w sklepie obok regału ze słodyczami. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. A do tego numeru to tylko można spalać kalorie. All My Life już teraz w Melo.

0: Hit wiosny, Bausa i Magnetic. Tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 15 minut do 22 nam zostało, a wam zostało już teraz mniej czasu, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę na weekend do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wpisujecie nam wasze pomysły na meloradio.pl, my je sprawdzamy, a potem jutro do kogoś z was dzwonimy. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Kinga.
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Tak naprawdę możecie wydać ją na co tylko chcecie, meloradio.pl. Tam wpisujecie wasze pomysły i kto wie, być może jutro dzwonimy właśnie do was.

Echo to DJ Smokers i Oaks. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 22, a to, że ona w czwartek się zbliża, to jest naprawdę bardzo dobry znak, no bo piątek już przed nami. Już czuć nim, że się zbliża. No to dajmy mu przyjść w końcu, niech będzie ten weekend. On już za chwilę zapuka do naszych drzwi.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia w 30 Meloradia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: jest Meloradio.
1: I mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. I